0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Znalazłszy się na ulicy, Wokulski stanął na chodniku, jakby namyślając się, dokąd iść. Nie ciągnęło go nic w żadną stronę. Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi, rzekł do siebie. Sklep odstąpię, nie zawiążę spółki i wyjadę za granicę. Myślał, a zawód, jaki zrobisz ludziom, którzy w tobie położyli nadzieję? Zawód? Alboż mnie samego nie spotkał zawód? Stopniowo sformułował sobie warunki zapoznania się z panną Izabelą. A żeby mógł nic więcej, tylko szczerze rozmówić się z nią, należało nie być kupcem albo być bardzo bogatym kupcem, być co najmniej szlachcicem i posiadać stosunki w sferach arystokratycznych, nade wszystko zaś mieć dużo pieniędzy. Wylegitymowanie się ze szlachectwa nie było rzeczą trudną. W maju roku zeszłego Wokulski wziął się do tej sprawy, którą jego wyjazd do Bułgarii o tyle przyspieszył, że już w grudniu miał dyplom. Z majątkiem było znacznie trudniej, w tym przecie dopomógł mu los. W początkach wojny wschodniej przejeżdżał przez Warszawę bogaty moskiewski kupiec Suzin, przyjaciel Wokulskiego jeszcze z Syberii. Odwiedził Wokulskiego i gwałtem zachęcał go do przyjęcia udziału w dostawach dla wojska. Zbierz pieniędzy, Stanisławie Piotrowiczu, ile się da, mówił, a uczciwe słowo zrobisz okrągły milionik. Następnie półgłosem wyłożył mu swoje plany. Wokulski zdecydował się i podniósł całą gotówkę po żonie w ilości rubli srebrnych 30 tysięcy, którą nieboszczka trzymała nietykalną w banku. Na kilka dni przed wyjazdem zaszedł do znajomego lekarza Szumana, z którym pomimo obustronnej życzliwości widywali się nieczęsto. Lekarz, Żyd, stary kawaler, żółty, mały, z czarną brodą, miał reputację dziwaka. Posiadając majątek, leczył darmo i o tyle tylko, o ile było mu to potrzebnym do studiów etnograficznych. A, jesteś, rzekł do Wokulskiego, odwracając głowę. Nałóż sobie fajkę, jeżeli chcesz, i kładź się na kanapie, jeżeli się zmieścisz. Gość zapalił fajkę i położył się, jak mu kazano. Doktor robił swoje. Przez pewien czas obaj milczeli, wreszcie odezwał się Wokulski. Czy myślisz, spytał Wokulski, że można kochać kobietę w sposób idealny, nie pożądając jej? Naturalnie. Jest to jedna z masek, w którą lubi przebierać się instynkt utrwalania gatunku. Instynkt? Gatunek? Instynkt utrwalania czegoś i utrwalania gatunku? Powtórzył Wokulski. Trzy wyrazy, a cztery głupstwa. Zrób szóste, odpowiedział doktor, nie odejmując oka od szkła, i ożeń się. Szóste? Rzekł Wokulski, podnosząc się na kanapie. A gdzież piąte? Piąte już zrobiłeś. Zakochałeś się. Ja? W moim wieku? 45 lat to epoka ostatniej miłości. Najgorszej, odpowiedział doktor. Znawcy mówią, że pierwsza miłość jest najgorsza, szepnął Wokulski. Nieprawda. Po pierwszej czeka cię 100 innych, ale po setnej pierwszej już nic. Żeń się. Jedyny to ratunek na twoją chorobę.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Wokulski ocknął się z tych dawnych wspomnień. Obok niego stał jakiś człowiek w wypłowiałej kapocie z rudawym zarostem. Zdjął czapkę i pocałował Wokulskiego w rękę. Wokulski przypatrzył mu się uważniej. Wysocki? Rzekł. Co ty tu robisz? Tu mieszkamy, wielmożny panie, w tym domu, odpowiedział człowiek, wskazując na niską lepiankę. Dlaczego nie przyjeżdżasz po transporta? Pytał Wokulski. Czym przyjadę, panie, kiedy jeszcze na Nowy Rok koń mi padł? Cóż robisz? A ot tak, razem nic. Zimowaliśmy u brata, co jest dróżnikiem na wiedeńskiej kolei, ale i jemu bieda, bo go ze Skierniewic przenieśli pod Częstochowę. W Skierniewicach ma 3 morgi, żył jak bogacz, a dzisiaj i on kiepski, i grunt wynędznieje bez dozoru. Ale i wielmożny pan coś markotnie wygląda. Tak już widać czas nastał, że wszyscy muszą zginąć. Westchnął ubogi człowiek. Wokulski wydobył portmonetkę. Masz tu, rzekł, 10 rubli na święta. Jutro w południe przyjdziesz do sklepu i dostaniesz kartkę na Pragę. Tam u handlarza wybierzesz sobie konia, a po świętach przyjeżdżaj do roboty. U mnie zarobisz ze 3 ruble na dzień, więc dług spłacisz łatwo. Ubogi człowiek, dotknąwszy pieniędzy, zaczął się trząść. Uważnie słuchał Wokulskiego, a łzy spływały mu po wychudzonej twarzy. Odszedł, lecz przystawał na drodze. Widocznie rozmyślał nad niespodziewanym szczęściem. W tej chwili Wokulskiego tknęło szczególne przeczucie. Wysocki! Zawołał. A twemu bratu jak na imię? Kasper! Odpowiedział człowiek, wracając pędem. Przy jakiej mieszka stacji? Przy Częstochowie, panie. Idź do domu, może Kaspra przeniosą do Skierniewic. Ale ten zamiast iść, zbliżył się. Przepraszam, wielmożny panie, rzekł nieśmiało, ale jak mnie kto zaczepi? Skąd mam tyle pieniędzy? Powiedz, że na rachunek wziąłeś ode mnie. Rozumiem, panie. Bóg, niech Bóg. Ale Wokulski już nie słuchał. Szedł w stronę Wisły, myśląc, jakże oni szczęśliwi, ci wszyscy, w których tylko głód wywołuje apatię, a jedynym cierpieniem jest zimno i jak łatwo ich uszczęśliwić. Nawet moim skromnym majątkiem mógłbym wydźwignąć parę tysięcy rodzin. Nieprawdopodobne, a przecież tak jest. W sklepie zastał Wokulski tylko jedną osobę. Była to dama wysoka, w czarnych szatach, nieokreślonego wieku. Przed nią leżał stos neseserek. Drewnianych, skórzanych, pluszowych i metalowych, prostych i ozdobnych, najdroższych i najtańszych, a wszyscy subjekci byli na służbie. Klein podawał coraz nowe neseserki, Mraczewski chwalił towar, a Lisiecki akompaniował mu ruchami ręki i brody. Wokulski usiadł do swej księgi i udawał, że rachuje, ale naprawdę nie robił nic. Nie miał siły. W tej chwili otworzyły się drzwi sklepu i ukazał się w nich jeszcze oryginalniejszy jegomość. Lisiecki powiedział o nim, że jest podobny do suchotnika, któremu w trumnie zaczęły odrastać wąsy i faworyty. Spojrzał na damę i spadły mu z nosa ciemne binokle. O! O! O! Zawołał. Ale dama gwałtownie odwróciła się od niego do neseserek i upadła na krzesło.

0: Roman Rzet to kolejny zatrzymany w tej sprawie. Nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia obszerne, przekazała Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
1: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
0: Drugi zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych. Grozi mu do 10 lat więzienia. Wybory na prezydenta Krakowa bez kandydata Konfederacji. Według nieoficjalnych jeszcze informacji Bartosz Bochańczak nie zebrał wymaganej liczby podpisów z poparciem, a poinformował o tym w mediach społecznościowych. Sławomir Mentzen odwołał już Bochańczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. Przyczyną odmowy rejestracji według Mentzena było uznanie za błędne ponad 2000 z około 5000 zebranych podpisów poparcia. Według polityka podpisujący mylili adres zamieszkania z adresem zameldowania. Wybory prezydenta Krakowa, przypomnę, 27 września. Ważą się losy jeszcze innych kandydatów. Będziemy rozszerzać ten temat. A na koniec tych faktów RMF Classic, Ptasie Radio. Niemieccy naukowcy już wiedzą, że najbardziej podobają nam się śpiewy, które są zróżnicowane o stosunkowo wysokich dźwiękach i niezbyt głośne. Wśród 123 gatunków, którym się przysłuchano, najwyżej uplasował się kos. Zrobiło się trochę wiosennie. Bardzo nisko natomiast uplasowały się sójka, sroka, mewa, czapla siwa, no i płomykówka. Niech się odezwie. Dodam, że w eksperymencie wzięły udział 84 osoby, które słuchały krótkich nagrań odgłosów ptaków powszechnie występujących w Niemczech. Następnie miały ocenić każde z nich w skali od 1 do 5, no i przypomnę, wygrał kos. Na ile ocenić można pogodę, panie Łukaszu?
2: No powiedziałbym taka mocna ósemka na 10.
0: Pięknie, tak. Pięknie.
2: Posłuchajmy zatem o pogodzie. Fakty wracają razem z Agnieszką o 7.30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Piękne słońce nad Śląskiem i nad Małopolską, w Świętokrzyskiem też ładne niebo błękitne, tam mamy stopni 13. Szykujcie się, panie panowie, na letni, gorący dzień gorącego lata. Dlaczego nie we wrześniu? Do 30 stopni zapowiada się na południu kraju. W centrum też będzie bardzo przyjemnie, nad morzem trochę więcej chmur, ale nie będzie padać, czyli też dobrze. Chłodniej zrobi dopiero się w czwartek u nas.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: 6:05 już na śniadanie mistrzów. Zapraszam do stołu od 6:30 do 9:30. Jesteśmy z wami w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
4: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: A wśród imieninowych dziś Radosław, Maria i Adrian, najlepszego dla was. A wśród urodzonych 8 września są m.in. wokalistka, artystka Pink, była gwiazda Genesis Ray Wilson oraz jedna z najpopularniejszych polskich aktorek Katarzyna Zielińska. Dużo dobra dla wszystkich, którzy dzisiaj coś świętują, choćby drobiazg. W poranku natomiast powoli zabieramy się, jak to mówią, za życie. A żyć będziemy dzisiaj m.in. tym, co dzieje się na festiwalu filmowym w Wenecji. Tam Natalia Ryba i Jacek Cygan. Ich relacja po 8:00. Połączymy się z Wenecją. Po 9:00 z kolei u nas w studio krakowskim goście festiwalu Konrada, który już w październiku.
4: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: I Lidia Krawczuk, jeszcze łączenie z Waszyngtonem po 8:00. Ja mam takie wrażenie nieustające, że każdy dzień mógłby zaczynać się jakimś nowym pomysłem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj też trochę o tych niebanalnych prezydentach i pomysłach opowiemy.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: Hollywood and the Stars, 12 minut po 7. Już mówimy światu dzień dobry w ten sposób, w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. Od razu słychać, że poranek na światowym poziomie mamy, prawda? No a także dzięki historycznym opowieściom Macieja, tak jest. Wczoraj świętowaliśmy niepodległość Brazylii, a dziś...
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 8 września 1943 roku mieszkańcy Italii dowiedzieli się, że ich rząd podpisał rozejm z aliantami połączony z bezwarunkową kapitulacją. To nie było takie oczywiste, bo dopiero co z ust swego przywódcy słyszeli, że Włochy będą trwać w wojnie wiernie przy armii niemieckiej Adolfa Hitlera. To był punkt kulminacyjny dłuższej serii zdarzeń. Gwiazda Mussoliniego świeciła coraz bardziej anemicznie. Szczyt popularności osiągnął on w czasie wojny prowadzonej w afrykańskiej Abisynii, jeszcze przed II wojną światową. Później było coraz gorzej, a przełom na froncie wschodnim na początku roku 1943 nie wróżył niczego dobrego dla włoskich żołnierzy walczących w Rosji. Stopniowo i w samej partii faszystowskiej zaczęto kwestionować przywództwo Duce. Mussolini już całkowicie podporządkował się Hitlerowi, wierząc, że ten za pomocą nowej Wunderwaffe odmieni jeszcze losy wojny. W lipcu 1943 roku Anglosasi przeprowadzili lądowanie na Sycylii. Wtedy za plecami Mussoliniego już przygotowywano spisek. Najpierw Wielka Rada Faszystowska odsuwa go od władzy. Następnie król Wiktor Emanuel powierza fotel premiera marszałkowi Pietro Badoglio. Nowy rząd rozwiązuje partię faszystowską i wypuszcza więźniów politycznych. Ale to właśnie on ogłasza, że będzie wiernie trwał przy boku Niemiec. Była to jedynie przykrywka, zasłona dymna dla rozpoczętych już negocjacji rozejmowych z aliantami. Te sfinalizowano we wrześniu 1943 roku podpisaniem rozejmu i bezwzględnej kapitulacji. Kiedy to ogłoszono, Hitler natychmiast każe zająć Rzym. Król i rząd uciekają na tereny zajęte już przez Anglosasów. Zaczyna się chaos. Część włoskich żołnierzy poddaje się Niemcom. Inni z nimi walczą. Ucieczka rządu i króla podkopują ich autorytet. Zamęt będzie trwał jeszcze przez kolejne miesiące, a Hitler zrobi wszystko, żeby Włochom nie było tak łatwo porzucić ich niemieckiego, wcześniejszego sojusznika.

0: Trevor Morris i dźwięki do Filarów Ziemi. 20 minut po siódmej, filarem poranka, jednym z tych filarów w RMF Classic są wieści komunikacyjne. Dla zmotoryzowanych, dla tych, którzy przemierzają pieszo trasę na przykład z domu do pracy, dla tych, którzy komunikacją się interesują w różnych miastach. My dzisiaj zajrzymy do Szczecina. Tam ponoć ponad 270 pojazdów komunikacji miejskiej ma być wyposażonych w defibrylatory AED.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: W Szczecinie ogłoszono właśnie przetarg na dostarczenie i montaż urządzeń ratujących życie, defibrylatorów AED. To są założenia zwycięskiego projektu szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Miasto chce kupić 274. Takie urządzenia trafią do 205 autobusów i 69 tramwajów.
2: Myślę, że w tym roku już praktycznie wszystkie autobusy będą wyposażone w te urządzenia. Kierowaliśmy się tym, żeby te AED jeździły w komunikacji miejskiej z prostej przyczyny. Każdy tramwaj i autobus praktycznie dojeżdża w każdy zakątek Szczecina. Będziemy mieli 274 sztuki defibrylatorów, które będą tak naprawdę mobilne i będą krążyły po całym mieście. W każdym defibrylatorze będzie zamontowany nadajnik GPS, gdzie również on będzie monitorowany.
0: Opowiadał Dawidowi Siwkowi, nam pomysłodawca projektu zakupu defibrylatorów AED w ramach budżetu obywatelskiego w Szczecinie, Aleksander Czerniak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gryf w Szczecinie.

0: Tak mógłbym dzień każdy zaczynać. Z gitarą Marka Knopflera, z fakty i akty tej produkcji. Dźwięki, temat, working on it. Pracujemy nad tym, nad kolejnymi faktami. Agnieszka Pietrzak za chwilę w naszym studio i będą, no miały być dzisiaj same dobre wiadomości, no ale nie da się tak, bo świat z takich wiadomości samych dobrych się nie składa. No niedobra to wiadomość, że Iga Świątek z US Open odpadła i tej sprawie przyjrzymy się między innymi tej bliżej już za kilka chwil w kolejnej odsłonie faktów.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Po reklamie.

0: 7:30, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Myśliwcy podarowane przez dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wracają do baz. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało wcześniej alerty wysłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Takie działania, przypomnę, zostały podjęte nad ranem w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Moskwa wysłała w kierunku Kijowa rakiety balistyczne i drony. Zakończył się krótki rozejm i porozumienie Rosji z Ukrainą o wstrzymaniu nalotów na stolice obu państw. Agencja Reutera o poranku z kolei informowała o ukraińskich dronach w rosyjskim mieście Saratów nad Wołgą, gdzie znajduje się m.in. duża rafineria ropy naftowej zarządzana przez państwowy koncern naftowy Rosnieft. Trzydniowa przerwa w atakach związana była, przypomnę, z wizytą specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie. 5 samochodów ciężarowych stanęło w ogniu w nocy w podpoznańskich Rabowicach. Spłonęły na parkingu jednej z firm koło gminnego punktu zbiórki odpadów. Na miejscu pracowało 6 strażackich zastępów. Nie ma na szczęście informacji o poszkodowanych. Iga Świątek odpadła z US Open. Porażka w 2 setach z Chinką Qin Wenzheng. Początek meczu dawał duże nadzieje. Polka w pierwszym secie przy pasywnej grze rywalki prowadziła już 5-0. 7 kolejnych gemów jednak dla Chinki. Set przegrany. Po krótkiej przerwie trzeba było wrócić do gry.
2: Co sobie pomyślałam? No po prostu, że zaczynam mecz od nowa, że tu nie ma znaczenia, co się już wydarzyło, że jedyne co mogę zrobić, to skupić się na tym po prostu, żeby więcej piłek trafić w kort, żeby być solidniejszą od niej. No tylko, że to po prostu nie udało mi się tego zrealizować i za dużo wsułam.
1: Mówiła Iga Świątek na antenie Eurosportu. W drugim secie 3 gemy na koncie Polki. A co w pogodzie? W kraju? O tym Łukasz Wojtusik już za chwilę. Fakty ode mnie wracają punktualnie o 8. Zapraszam.
0: Przewrót w pogodzie. Przyjrzyjmy się temu. Mu się zatem temu przewrotu, czy też przewrotowi przyglądamy. A ten przewrót oznacza, że po kilkudziesięciu chłodnych godzinach robi nam się nie ciepło, ale gorąco. Na południu kraju spodziewajcie się po południu nawet 30 stopni. Tak gorąco może być na przykład w Małopolsce i na Śląsku. Teraz patrzę na termometr od 11 do 15-16 stopni. Na południu piękne, błękitne niebo. Z Off Campus serialu. Bardzo lubimy dźwięki. Maisie Star, Fade Into You. A potem będę miał dobre wiadomości, bo tak obiecałem. To będą dobre wiadomości dla tych, którzy pracy szukają.

0: Maisie Star Fading to You. 7:37.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: W dniu dobrych wiadomości, to chyba nie jest dobra wiadomość, patrzę, tak mi właśnie w tej chwili wpadło, Rzeczpospolita, A6 strona, Mencen może stracić nadzieję. Taki tytuł artykułu, ale nie będę się tym zajmował. Dobra wiadomość być miała, taka będzie właśnie z Rzeczpospolitej w dniu dobrych wiadomości. Proszę, bardzo proszę, jeśli szukacie pracy, to dobra informacja prognozowa właśnie z Rzepy przychodzi. Końcówka roku na rynku pracy ma być najlepsza od 2 lat. W badaniu, które przywołuje gazeta, widać wyraźnie przewagę firm, które chcą zatrudniać, nad tymi, które chcą robić cięcia w kadrach. Więcej na ten temat w Rzepie. Dziennik Gazeta Prawna, mamy który? To drugi tydzień szkoły, pisze o szkolnych obiadach, które po wakacjach stały się droższe. No i nie zawsze zyskują uznanie uczniów, mówiąc dyplomatycznie. No i to jest wszystko efektem nowych zaleceń Ministerstwa Zdrowia. W szkolnych jadłospisach ma być teraz, jest już więcej produktów roślinnych, mniej takich tradycyjnych dań. Samorządy zwracają uwagę, patrząc na to, co dzieje się w szkołach, że zmiany oznaczają dodatkowe wydatki. Trzeba na przykład doposażyć kuchnię, zmienić menu, renegocjować umowy z firmami cateringowymi, dlatego część gmin podnosi ceny posiłków. Jak podaje gazeta, w niektórych miejscach miesięczny koszt obiadów na jednego ucznia może sięgnąć nawet 400 zł. Pojawiają się też wątpliwości dotyczące zasad finansowania cateringu i różnic w opłatach między szkołami, na przykład w jednym rejonie. To temat, który zdaniem samorządowców wymaga pilnego uporządkowania. Tyle w dzienniku Gazecie Prawnej, a w najnowszym Newsweeku Elżbieta Turley przygląda się temu, jak rewolucja leków odchudzających wpływa nie tylko na wagę, ale także na nasze relacje. Autorka sprawdza, czy poprawa samooceny po utracie kilogramów zakładanej przekłada się na życie intymne, czy zmienia spojrzenie na związek. Choć medialne hasło ozempikowe rozwody brzmi sensacyjnie, spektakularnie, okazuje się, że takie przypadki należą do rzadkości, tak przynajmniej wynika z artykułu, który przeczytałem w Newsweeku. Turley pyta również, kto chętniej mówi o wspomaganiu odchudzania lekami, a kto woli zachować ten fakt dla siebie. Odpowiedzi znajdziecie w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie.

0: Free Guy, rozkołysane śniadanie mistrzów wtorkowe. 12 minut brakuje do 8, a to oznacza, że czas na poranne spotkanie z ekonomią.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Będzie to spotkanie wielowymiarowe. Dzisiaj w ogóle duże spotkanie ekonomiczne pod hasłem Architektura nowego porządku. Stabilność w czasach zmiany.
2: Tak.
0: To jest forum ekonomiczne w Karpaczu. Ponad 500 różnych spotkań. Ładnie brzmi, prawda? Krzysztof Berenda z nami.
2: Bardzo ale ładnie, tylko żeby jeszcze było konkretnie.
0: No to u nas konkrety.
2: No zawsze z
0: u nas konkrety
2: tak
0: zbiera się już niedługo Rada Polityki Pieniężnej. Obradować będzie. No i co myślisz, co ustalą?
2: No i tu może być trochę więcej konkretów. Tak, dzisiaj zbiera się ta rada. Rada zbiera się co miesiąc, jak państwo pamiętają. Teraz mieli trochę długą przerwę, no bo wakacje. Wiesz, jak się zarabia te grube dziesiątki tysięcy, a czasami setki, to trzeba odpocząć trochę, prawda? Dłużej. Tak czy inaczej, trzeba gdzieś to wydać. Tak czy inaczej, rada się zbiera i rada będzie decydować dziś, jutro, co zrobić ze stopami procentowymi. Łatwe poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie nie będzie, no bo widzimy, że inflacja nam rośnie, tylko że rośnie nam z powodu cen paliw. Więc rada będzie myśleć co? Wszystko wskazuje na to i to mówią ekonomiści, to mówił na przykład dzisiaj rano profesor Marek Belka w naszym siostrzanym radiu, czyli w RMF24. Mhm. Marek Belka, czyli były szef Narodowego Banku Polskiego, on twierdził, że nie ma szans na podwyżkę stóp procentowych. Dlaczego? Ano dlatego, że ta inflacja nam rośnie, bo rosną nam ceny paliw. A na to, choćbyśmy chcieli to i choćby się wyginał, jakby się tylko dało, to Adam Glapiński nie ma wpływu. Na to wpływ mają panowie Trump, ma pan Netanyahu, mają także władze w Iranie, ale na razie widzę, raczej nie chcą chyba zmieniać swojej wojennej retoryki, więc paliwa będą drogie, więc inflacja będzie rosła i niewiele można z tym zrobić.
0: To
2: więc
0: może jeszcze wprowadzić.
2: Nie ma jak podnosić stóp procentowych, więc reasumując, Rada Polityki Pieniężnej dzisiaj, czy jutro dokładnie, bo dzisiaj jutro będzie rozmawiać, ale jutro raczej utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie. Jest drobne ryzyko, że te stopy podniesie? Na pewno nie obniży, ale najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie.
0: To teraz bardzo trudne pytanie do ciebie. Skoro mieliśmy CPN, to może by tak jeszcze raz wprowadzić CPN zamiast CPW, czyli coraz wyższe ceny paliw.
2: Chciałoby się.
0: Skoro ta największa polska firma cały czas pokazuje, że zarabia na nas. Zarabia. No, wszystko
2: to jest fascynujące. Był u nas wczoraj w studiu minister energii Miłosz Motyka i tak pytaliśmy: panie, zróbcie coś, no bo te ceny są rzeczywiście ekstremalnie wysokie. Ja ci, tobie zadam, mój drogi, nieprzyjemne pytanie. A po ile tankowałeś dzisiaj?
0: U mnie, pod blokiem, po 7,79 chyba, z tego co pamiętam.
2: No to i tak nieźle. Ja jak przejeżdżałem koło jednej z droższych stacji w centrum, takiej zagranicznej, to widziałem benzyna za 7,99. Mhm. O, ich robi się rzeczywiście ciężko. No więc był u nas wczoraj ten minister Motyka i tak pytamy: panie, no może by coś z tym zrobić? On mówi: o, nie da się, bo Karol Nawrocki nam ustawę zawetował. No dobra, ale nie mieliście ustawy, to poprzednio dwa razy ten CPN dało się zrobić. To może trzeci raz się da. No nie da się. No rozumiem, że to jest rozgrywka polityczna, tylko efektem rozgrywki politycznej, już nieważne kto jest winien, czy rząd, czy prezydent, zostawmy to, bo wiadomo, że to jest zawsze kwestią też światopoglądową, efekt jest taki: my płacimy dużo i będziemy niestety płacić coraz więcej, bo te ceny będą rosły. To się chyba niestety na tym dużym nam nie zatrzyma. To może zaboleć, więc tego CPN-u nie mamy. No a mówisz, że Orlen. No z tym Orlenem to jest jeden problem, bo teraz widzisz, on rzeczywiście dostaje kupę pieniędzy, tylko wiesz, na co te pieniądze mają iść?
0: Na co?
2: One mają iść na przykład na zakup Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ponad 40% udziału, więc Orlen zamiast tanie paliwa będzie kupował czołgi i budował amunicję. No, ja wiem, oczywiście, to jest potężna spółka, ja wiem, potrzeba bardzo dużo pieniędzy na wysiłek zbrojeniowy, bo to jest absolutnie niezbędne, ale to boli, to tak nasze portfele boli, nawet nie dużo.
0: O tym, co boli nasze portfele, będziemy jeszcze niestety, pewnie w kontekście cen paliw, przypominać wam. Z nami porannie był Krzysztof Werenda, wielkie dzięki.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Mobilizujące dźwięki też dla was mamy. Falcon Crest, Bill Conti, za 3 minuty 8, o 8 kolejna porcja faktów. Nasza kurierka poranna już dotarła z przesyłką i zapowiada, że o 8?
1: Uprzejmie informuję, że ćwierć wieku temu, gdy proklamowano ten dzień dobrej wiadomości, z pewnością nie przypuszczano, że 8 września 2026 roku będzie z dobrą pogodą.
2: Niech będzie, bo rano już jest zimno, nie? 9-10 stopni.
3: No bo każdy chyba lubi, jak jest ciepło.
4: Myślę, że bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze jest przekazywać dobre wiadomości. Zapraszam na fakty o 8.
0: No i jeszcze robi to Agnieszka Pietrzak bardzo ciepłym głosem. Za chwilę szczegóły i dowody.
5: Reklama.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
7: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
11: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
5: Po reklamie.

0: zarejestrowana, zabrakło ważnych podpisów, zawaliłem, przyznał we wpisie na platformie X Bartosz Bochańczak. Jak informowaliśmy, Sławomir Mentzen odwołał już go z funkcji szefa krakowskiego okręgu Konfederacji. Miejska Komisja Wyborcza podpisy będzie weryfikować także dziś. Wciąż ważą się losy kandydowania Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów z walki o fotel prezydenta Krakowa wypadł były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
1: U pana Mariana Banasia zabrakło po prostu ilości tych podpisów. Około 500 zabrakło tych podpisów. Jakaś taka większa liczba była. To nie było jakiś jeden rodzaj błędu, który na przykład tam występował w tym przypadku pana Gibały. Tam jakiś brak informacji Kraków. To były raczej powtarzające się informacje o tym, że osoba nie zamieszkuje w tej gminie, niezgodność danych z CRW. Nie było to coś takiego charakterystycznego, że to jest jakiś charakterystyczny błąd, który się powtarza wiele razy.
0: Przyznał Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. O 18:00 mamy poznać ostateczną decyzję dotyczącą weryfikacji podpisów kandydatów.
2: Postaw na fakty RMF Classic.
0: W dniu dobrych wiadomości, dobre wieści pogodowe za chwilę na pewno w RMF Classic przekaże Łukasz Wojtusik, ale najpierw zapytamy o zdanie młodszych, no i nieco starszych. Cieszycie się z powrotu wysokiej temperatury?
3: Dla mnie dobrze, ponieważ człowiek starszy ma słabe krążenie i czym wyższa temperatura, nie za wysoka, to nie jest mu tak gorąco. Więc niech będzie, bo przyjdą jeszcze takie mrozy, że będziemy narzekać.
4: Kocham ciepło, także naprawdę czekam na ciepło.
0: Gorąco polecam RMF Classic. Następne fakty w skrócie o 8:30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Dobrze, Agnieszko, że poczekałaś. Co ci powiem... Ciepło.
0: A ja ci powiem, kocham ciepło.
6: Temperatura rośnie, 12 stopni w Suwałkach, 15 w Poznaniu, 16 we Wrocławiu, 17 w Rzeszowie. Ładnie, prawda? Poranek z błękitnym niebem nad Katowicami, Kielcami, Krakowem. Bardzo przyjemnie też w stolicy. A dzisiaj, panie, panowie, szykujcie się nawet na 30 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Śniadanie po amerykańsku, bardzo proszę. W śniadaniu mistrzów nam się należy. Dzisiaj za chwilę wieści od Lidii Krawczuk, która na serio będzie opowiadała o tym, że Donald Trump szuka nowych rozwiązań. Również dla Nowej Ameryki i również dla niektórych stanów amerykańskich, które chce, żeby Nową Ameryką było. Szczegóły za moment. Podpowiem także, gdzie zobaczyć możecie przedmioty wyłowione z wraku Titanica. W naszym kraju, gdzie zobaczycie takie przedmioty. I sprawdzimy jeszcze, jak się Poznań szykuje. Dokonam tam pewnego odkrycia. Dokonamy tak naprawdę. A potem o tym, o czym mówią już ludzie oglądający filmy na festiwalu w Wenecji, opowiedzą nam Natalia Ryba i Jacek Cygan, którzy w Wenecji są.
2: Śniadanie mistrzów. Super przygoda.
6: W towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej to przygoda Pulp Fiction może być?

0: Alan Silvestri i muzyka do Forresta Gumpa. Po 8 już czas połączyć się z Lidią Krawczuk. Amerykanie zakończyli właśnie swój przedłużony weekend. W poniedziałek przypadało święto pracy u nich. Dla prezydenta USA przedłużony weekend był weekendem nowych pomysłów. Donald Trump chce kolejnej zmiany na mapie Stanów Zjednoczonych. Po Zatoce Meksykańskiej i jeziorze Ontario prezydent wziął na celownik Nowy Meksyk. Jego zdaniem stan powinien się nazywać Nowa Ameryka.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Donald Trump napisał na platformie True Social, że wiele osób proponowało taką zmianę Nowa Ameryka zamiast Nowy Meksyk. Nowy Meksyk nazwał przy okazji jednym z największych stanów oszukujących przy głosowaniu w historii. New America przekonywał, brzmiałoby znacznie bardziej prestiżowo i pięknie. Do wpisu dołączył wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagranie, na którym widać, jak zmienia napis na przydrożnej tablicy, a potem tańczy do swojej ulubionej piosenki. W kolejnym poście pokazał mapę stanu, na której słowo Mexico zostało przekreślone i zastąpione słowem America. Potem dorzucił jeszcze 7 podobnych map. Prezydent może wykorzystywać swoje uprawnienia wykonawcze do zmiany nazw obiektów geograficznych, takich jak zatoki czy jeziora. Nie ma jednak prawa samodzielnie zmieniać nazwy jednego z 50 amerykańskich stanów. Do tego potrzebne byłyby najprawdopodobniej działania władz samego Nowego Meksyku oraz Kongresu. Trump mógłby natomiast nakazać federalnym agencjom, żeby zaczęły używać określenia New America. Wszystko to było częścią wyjątkowo intensywnego weekendu Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Tylko w niedzielę opublikował ponad 60 innych wpisów. W poniedziałek pojawiły się kolejne, były wśród nich wygenerowane komputerowe obrazy, polityczne zaczepki i memy. Trump pokazał siebie m.in. jako zapaśnika Hulka Hogana, był też w towarzystwie George'a Washingtona w gabinecie owalnym. Jeden z obrazów przedstawiał premiera Kanady Marka Carneya w stroju hokeisty w barwach Kanady, leżącego na lodzie. Nad nim Trump, też w stroju hokeisty, pochylający się i mówiący: wstawaj, gubernatorze, nawiązując do swoich wcześniejszych sugestii, że Kanada powinna zostać amerykańskim stanem. Był nawet obraz księżyca z amerykańską flagą i podpisem Księżyc jest nasz, a także Obama stojący przed lustrem, w którym odbija się twarz Trumpa, a wszystko opatrzone napisem, który można przetłumaczyć mniej więcej tak: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najwspanialszym prezydentem na świecie.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Muzycznie wyegzorcyzmowaliśmy się od złych historii, więc już tylko dzień dobry będzie, bo dzień dobrych wiadomości dzisiaj. I takie mam dla was kulturalnie. W Muzeum Hutnictwa Cynku, Walcownia, w Katowicach zobaczycie już wystawę poświęconą historii Titanica, a na niej około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku tego statku. Są tam m.in. banknoty dolarowe, które leżały na dnie Atlantyku ponad 80 lat. Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy, nam o tym opowiada.
1: To są jednodolarówki, dwudolarówki, pięciodolarówki. Może pan zobaczyć, że na przykład mamy dwie różne bardzo pięciodolarówki. Na szczególną uwagę zasługuje właśnie jedna z pięciodolarówek, na której widzimy wizerunek Indianina. To jest jedyny banknot w historii druku banknotów amerykańskich, który pokazuje wizerunek rdzennego mieszkańca Ameryki. I mało tego, nie jest to przypadkowy Indianin. To jest wódz plemienia Siuksów, który nazywał się Biegnąca Antylopa. I podobno był bardzo szanowanym wodzem.
0: Pobiec do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach można na wystawę poświęconą Titanicowi do końca grudnia. Tymczasem w Poznaniu przygotowania zupełnie inne do Nocy Naukowców. Właśnie teraz ruszyły zapisy na najciekawsze wydarzenia tego właśnie wydarzenia. O szczegółach Przemek Wałczyński.
2: W programie jest oczywiście możliwość wejścia do laboratoriów. Są warsztaty i wykłady i pokazy. Najmłodsi będą mogli m.in. zrobić chemiczny ogród, zobaczyć czym jest fluorescencja czy efektowny wulkan. A starsi sprawdzą chociażby zawartość witaminy C w produktach, sprawdzą zawartość cukru, czy będą wyciskać olej z nasion. Będzie również sporo o przyszłości rolnictwa, sztucznej inteligencji i nowych technologiach. Udział jest bezpłatny, ale na część warsztatów trzeba się zapisać i najlepiej zrobić to teraz poprzez formularz na stronie, a tegoroczna Noc Naukowców rusza 25 września.
0: O, czyli już niedaleczko, a szczegóły opowiadał nam prosto ze stolicy Wielkopolski o Nocy Naukowców Przemek Wałczyński.
3: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.

0: Jesień, cztery pory roku, Antonio Vivaldi. To muzyka klasyczna, która nam właśnie teraz towarzyszy. Za chwilę kolejna porcja faktów od Agnieszki Pietrzak, a w nich między innymi były szef policji na ławie oskarżonych i właściciele firm transportowych, którzy na widok cen paliwa mogą usiąść z wrażenia.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.

0: 8.30. Wieści z kraju i ze świata ma dla nas w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Były szef policji generał Jarosław Szymczyk zasiadł na ławie oskarżonych. Po 10 odroczonych rozprawach rozpoczął się wczoraj proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji.
2: Akt oskarżenia został odczytany. Dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
1: Informowała prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa tuż po zakończeniu pierwszej rozprawy, która toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Wzrosły ceny paliwa, może być drożej nie tylko na stacjach benzynowych, przyznają przedstawiciele firm transportowych.
3: Podwyżka rzędu do 88 groszy wpływa w skali miesiąca na zwiększenie kosztów netto w kwocie około 22 tysięcy złotych. Także każdy ruch cenowy jest bardzo dotkliwy na miesięcznym budżecie takiej firmy transportowej. Te koszty w długiej perspektywie zawsze muszą być w jakimś stopniu przerzucone na towar.
1: Zauważa szef firmy transportowej we Wrocławiu, przyznając, że rozpoczął już negocjacje cen ze swoimi klientami. Stalowa Wola odlicza tygodnie do otwarcia nowego mostu na rzece San. Będzie to rekordowa konstrukcja, największa na Podkarpaciu i jedna z największych w Polsce.
4: Most ma długości 1760 metrów, jest trzeci pod względem długości w Polsce.
5: Bardzo jest potrzebny.
6: Na pewno mieszkańcy skorzystają.
7: Usprawni na pewno przejazd, dostęp do pracy, do szkoły, uczniom ułatwi dojazd.
5: To wiadomo, że dwa mosty lepsze niż jeden.
4: Przejezdny będzie z końcem tego roku, pod warunkiem, że pogoda to umożliwi.
1: Zapowiada warunkowo kierownik budowy Michał Bracha, no to sprawdźmy pogodę na razie na najbliższe godziny. Łukasz Wojtusik za chwilę opowie o tym, co za naszymi oknami, a ja jeszcze zaproszę na następne fakty RMF Classic o 9:00.
0: Proszę, proszę, 17 stopni już, pani Agnieszko, w Krakowie, no w
1: ciepło.
0: Naszym mieście. Ciepło, ciepło i w Rzeszowie też 17, ale we Wrocławiu i w Warszawie nie jest gorzej. Stopni 16, temperatura rośnie, wtorek będzie pretendował do miana jednego z najcieplejszych dni września. Tak mi się wydaje, przynajmniej na południu kraju tak będzie bardzo ciepło. Tu w planie do 30 stopni w cieniu nawet. Przez cały dzień z nami słońce, teraz trochę większych chmur na północy. 8.33, mimo takiej temperatury, no powoli będziemy się żegnać z latem, ale żegnajmy się z klasą. Muzycznie tak też będzie, powiemy sobie time to say goodbye, ale tylko muzycznie.

0: Pięknie było, pięknie. Pięknie także jest nie tylko w RMF Classic w Polsce, ale także za granicą.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
0: Kojarzycie taki film oscarowy z hollywoodzką obsadą? On kocha ją, ona jego. No ale jak to w tych filmach bywa, razem być nie mogą. Właśnie. O jaki film chodzi? Łączymy się z Wenecją, a tam są nasi korespondenci, bywalcy seansów filmowych, Natalia Ryba i Jacek Cygan. Dzień dobry.
3: Jacku, lubisz horrory?
4: Tylko takie, gdzie tańczą i śpiewają.
3: Dokładnie, bo La La Land to jest moim osobistym zdaniem horror emocjonalny i dzisiaj wpadliśmy do ciebie, Łukaszu, o poranku, żeby ci opowiedzieć o tym, że ten film świętuje dokładnie dziesięciolecie i był w związku z tym specjalny taki event, na który nie dostaliśmy zaproszenia, ale się odbył, świętujący właśnie to dziesięciolecie i był nawet na nim sam reżyser Damien Chazelle. Więc mamy dla ciebie ciekawostki.
4: Zobaczenie Damiena Chazella to jest jedno z naszych małych marzeń, które się jeszcze kiedyś spełni. Ale co do La La Land, to Ryan Gosling w tym filmie naprawdę się spisał, bo słuchajcie, on uczył się grać wszystkie te numery fortepianowe do tego filmu własnoręcznie. Ćwiczył 2 godziny dziennie, 6 dni w tygodniu, czyli ile mamy? 12 godzin tygodniowo i w filmie nie mamy ani dublera dłoni, ani żadnego CGI w scenach, kiedy on gra. No po prostu brawo.
3: Scena tańca, ta taka słynna A Lovely Night, została nakręcona w bardzo krótkim oknie czasowym. Ekipa miała tylko 30 minut dziennego idealnego światła o zmierzchu. Emma Stone i Ryan Gosling wykonali tylko 5 pełnych dubli, a do filmu trafił 4.
4: Ale nie tylko Ryan Gosling nam się popisał na planie, ponieważ Emma Stone też pokazała, że potrafi. Piosenka Audition, The Fools Who Dream, była śpiewana na żywo podczas kręcenia filmu, podczas zdjęć. Justin Hurwitz, kompozytor, grał akompaniament gdzieś tam poza kadrem, a Emma Stone bez żadnego wcześniejszego nagrania, przygotowania, wykonała ten numer na żywo. No i trzeba przyznać, że faktycznie wypadło to bardzo autentycznie.
3: Pomysł na scenę nieudanego castingu pochodził z życia samego Ryana Goslinga. W jednej z takich momentów, kiedy był na prawdziwym przesłuchaniu, osoba prowadząca casting odebrała telefon w trakcie emocjonalnej sceny aktora i to doświadczenie wykorzystano w filmie, bo jak widać zapadło w pamięć samemu Ryanowi.
4: Także kochany, jeśli nie wiesz, co chcesz zrobić wieczorem, to myślę, że rewatch La La Land będzie idealnym planem. My idziemy dalej ścigać Damiena Chazelle na ulicach Lido i słyszymy się niebawem.
3: A takie gonienie za gwiazdami na festiwalu w Wenecji umożliwia nam oczywiście partner naszego wyjazdu, czyli marka Claire.
0: No proszę, to już 10 lat, tak, przypomnieliście mi. No a my nadal gramy muzykę z tego filmu, bo jest po prostu znakomita. Natalia i Jacek są na festiwalu w Wenecji przez cały tydzień. Ponownie łączymy się z nimi przed 17 w programie Kasi Chnat. Będzie na pewno popkulturalnie, bardzo kulturalnie. Coś mi mówili, że akurat będą wchodzić na film, więc wejście na antenę będzie prosto z kolejki. No zobaczymy, posłuchamy.
2: Studio festiwalowe.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Audycja zawiera lokowanie marki Claire, należącej do firmy Claire S.A.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
13: Kevin!
12: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
16: RMF Classic. Gramy sceny w twojej wyobraźni.

0: Patryka Doyle'a muzyka do Meridy Walecznej nam towarzyszyła, a towarzyszy nam zawsze we wtorki i czwartki pan profesor. Tym razem z opowieściami o początkach motoryzacji do nas przybywa. Czas na kolejną odsłonę tej historii.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Wspominałem w poprzednim spotkaniu z Państwem, że takim miejscem, gdzie rodziły się i rozwijały samochody elektryczne, była Francja. Stało się to za sprawą inwencji i pomysłowości francuskich inżynierów, francuskich techników, którzy właśnie te samochody elektryczne budowali, ale głównym, a właściwie może bardzo istotnym powodem tego, że po drugiej stronie kanału La Manche w Wielkiej Brytanii samochodów elektrycznych nie było i się nie rozwijało. Była przygoda, jaką przeżyli profesorowie z Finsbury Technical College, którzy zbudowali świetny zresztą trójkołowy pojazd napędzany elektrycznie. Profesorowie William Ayrton i John Perry w 1882 roku pojawili się na ulicach Londynu w trójkołowym wózku, który był napędzany silnikiem Zenogrusza Gramma. Wspominałem o nim w poprzednim spotkaniu z Państwem, miał akumulator Gastona Planta i wobec tego był naprawdę dobrym samochodem elektrycznym. Jechał z szybkością 12 km na godzinę, co obecnie może śpieszyć, ale to się okazało, że ta prędkość jest za duża. Mianowicie w Wielkiej Brytanii obowiązywał wtedy tak zwany Red Flag Act. Red Flag Act to była reakcja prawna Parlamentu Brytyjskiego na pojawiające się różne pojazdy mechaniczne. Mianowicie zarządzono, że przed każdym pojazdem mechanicznym musi iść człowiek z czerwoną flagą i ostrzegać, że nadjeżdża taki jakiś potwór mechaniczny, bez koni, bez pedałowania, no i że trzeba się tego wystrzegać. William Ayrton i John Perry takiego gońca z flagą czerwoną nie mieli. Co więcej, ponieważ poruszali się z prędkością 12 km na godzinę, więc to musiałby być biegacz z tą flagą, a nie maszerujący człowiek. I w związku z tym ci dwaj wspaniali konstruktorzy zamiast nagrody otrzymali karę. Mianowicie skazano ich prawomocnym wyrokiem za przekroczenie przepisu Red Flag Act. Od tego czasu w Wielkiej Brytanii nowych samochodów przez długi czas nie zobaczymy.

0: Tak pięknie gra Lang Lang i wykonuje kompozycję Gustawa Holsta, Planety, Jowisz na naszym horyzoncie. Muzycznie się znalazła. Za chwilę na horyzoncie fakty, już tak naprawdę na horyzoncie fakty, Agnieszka Pietrzak wie co w faktach o 9:00.
1: Oczywiście, zaproponowane umowy niekorzystne dla tych, którzy rozwożą paczki, czyli kurierów.
2: Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
1: Będzie więcej wypowiedzi, ale będzie też o 20-tonowym meteorycie Akpaliliku. Dania zwróci go Grenlandii po 60 latach. Zapraszam.
3: Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.

0: 9, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. W studio faktów jest już z nami Agnieszka Pietrzak.
1: Sytuacja wokół Radosława Piesiewicza bardzo nadwyrężyła zaufanie do PKOL-u, przyznał w porannej rozmowie w RMF FM wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Hamera i potwierdzał, że

0: Gdzie w faktach RMF Classic?
1: Kurierzy Pocztexu, niezadowoleni z zaproponowanych im nowych umów, zdecydowanie pogorszą nasze warunki pracy, mówią.
2: 2 listopada albo nie mam pracy, albo tak jak poczta mi podsuwa umowę, na 35% gorszych warunkach.
3: Miałem za paczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ. Mamy jeszcze robić odbiory, korespondencje z filii poczty do poczty, to my już teraz będziemy nie pracować tak jak do tej pory pracowaliśmy 10-11 godzin, tylko będziemy pracować może po 16 godzin.
2: Dyrekcja tutaj do nas przychodzi, przedstawia warunki, ale cały czas te same. Warunki na tej umowie, ona jest nieakceptowalna. No zwyczajnie, tak jak chłopaki mówią, 30-40% w dół przy większym nakładzie pracy. No ja sobie nie wyobrażam podpisać takiej umowy.
1: To głosy kurierów z Centrum Logistycznego w Ciemnem, koło Radzymina na Mazowszu. Burmistrz Nowego Jorku, Zoran Mamdani, weźmie udział w piątkowych uroczystościach 25. rocznicy zamachów na World Trade Center z 11 września. Nie zniechęciła go narastająca krytyka ze strony rodzin, części ofiar oraz polityków partii republikańskiej. Będę miał zaszczyt być tu w 25. rocznicę, podkreśla Mamdani. Kontrowersje dotyczyły jego decyzji o mianowaniu Ramziego Kasema głównym radcą prawnym Nowego Jorku. Krytycy przypominali, że Kasem reprezentował wcześniej skazanego członka Al-Kaidy, którego szwagier należał do grupy terrorystów oskarżonych o próbę porwania samolotu w celu uderzenia w Pentagon 11 września 2001 roku. Dania zwróci Grenlandii meteoryt, a zwróci go po 60 latach. Rządy obu państw osiągnęły porozumienie w sprawie zwrotu 20-tonowego meteorytu, wywiezionego z Grenlandii przez Duńczyków w 1967 roku, a chodzi o Agpalilik. Ważący ponad 650 kg meteoryt, który obecnie stoi przed Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze. Dla Inuitów ta kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie. Oni pierwsi ją odnaleźli, oni z fragmentów tej skały wykonywali ostrza narzędzi i groty strzał. Agpalilik jest pamiątką po meteorytach, jakie spadły 10 tysięcy lat temu w północno-zachodniej Grenlandii. RMF Classic, zdecydowanie powrót do teraźniejszości. Co tam, panie, w pogodzie?
4: Ale spadną do nas fakty o 10, co?
1: Jasne.
4: Dobrze, spadną. Zaglądamy do pogody. Agnieszka Pietrzak do nas powróci o 10.
1: Obiecuję.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Co tu się dzieje? 20 stopni na Lubelszczyźnie, patrzę na Podkarpacie podobnie, w Małopolsce też 19-20, może być ciepło, może, na Dolnym Śląsku też, nie tylko może, ale jest ciepło, 19 stopni, w centrum kraju też 19, w Warszawie na przykład temperatura, jak słyszycie, rośnie, a dziś szykujcie się na 30 stopni na południowych terenach naszego pięknego kraju. Nad Wisłą będzie w miarę pogodnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: 8:55, jeśli dotarliście już do pracy, a może tak się stało, to możecie się teraz spokojnie rozsiąść i proszę, uwaga, robimy ćwiczenia, proszę się rozmarzyć. Dzisiaj Dzień Marzyciela w kalendarzu świąt nietypowych. No i pamiętajcie, marzenia są po to, żeby je spełniać. A czy to tak jest, że jak na przykład jak się jest dyrektorką artystyczną albo szefową wykonawczą, to jak jest jakiegoś dużego wydarzenia, które w Polsce, to można sobie na przykład marzyć o jakimś autorze, pisarzu, pisarce i potem sprowadzić go na festiwal? To niepokornie o to pytać będę. Gościnie poranka już za chwilę z nami. Będziemy opowiadali wam o tym, co wydarzy się za miesiąc z hakiem na festiwalu Konrada, a dziać się będzie sporo w Krakowie.
0: Śniadanie mistrzów. Podkręca apetyt na cały dzień.
4: A skoro powiedziało się marzyciel, to słuchacze RMF Classic wiedzą, to marzyciel Jana Pekacz-Marek.

0: No i pięknie się zrobiło, prawda? Jana Pekacz-Marek, marzyciel. Takie rzeczy tylko u nas. Tylko w RMF Classic. No i tylko u nas. Dobre wieści dzisiaj obiecałem. Dzisiaj dobrych wiadomości dzień. No to będzie ich sporo i to wszystkie kulturalne.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: A w studio z nami Karolina Pietyra, dyrektorka wykonawcza Festiwalu Konrada i szefowa Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Paulina Frankiewicz, dyrektorka programowa Festiwalu Konrada Literackiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A ten festiwal już tuż od 19 do 25 października w Krakowie, Święto Literatury i Sztuk Wszelakich pod hasłem nieposłuszeństwo, ale trzeba być posłusznym i przyjść, prawda? Czym jest podobno nieposłuszeństwo? Od tego, drogie panie, zacznijmy.
3: Nieposłuszeństwo to jest bardzo szeroki temat, który można by pomyśleć, że nie jest czymś ważnym w Polsce, bo żyjemy w bardzo wygodnym świecie, w takim, kiedy wszystko możemy szybciej i łatwiej i ten wysiłek już jest mniejszy. Żyjemy w wolnym oficjalnie i na wielu piętrach kraju, także można pomyśleć, że są miejsca, gdzie to hasło byłoby bardziej potrzebne, ale myślę, że nic bardziej mylnego, bo po pierwsze nieposłuszeństwo to jest krytyczne myślenie i samodzielność tego myślenia, więc te miękkie wartości są dla nas bardzo ważne, a literatura jest takim laboratorium, które pozwala nam zrozumieć, ale też przeżyć rzeczywistość, która jest nam na szczęście, a czasami też niestety obca i nieznana, więc nieposłuszeństwo dla mnie to jest przede wszystkim ruch myśli i refleksja nad tym, co zrobić, aby być podmiotką naszych działań i jak dzięki temu lepiej działać dla wspólnoty i dla ludzi i rzeczywistości z kawałka naszego świata.
0: I o tym dyskutować będą zaproszeni goście, gościnie podczas festiwalu z Polski i z zagranicy. Te najważniejsze nazwiska, Karolina, i te najważniejsze przebiegi myśli, które się spotkają na Konradzie, to?
2: No my na pewno mamy dość różnorodny program, gdzie od oczywiście Olgi Tokarczuk, Jacka Dukaja, czy też Twardocha, różne postacie znane z literatury, jak i takie, które są też mniej związane bezpośrednio z literaturą, a jednak ze słowem, jak na przykład Peja, dość zaskakujące
0: to.
2: Z tego, co słyszymy.
0: No tak to właśnie będzie wyglądało, oprócz tego cały garnitur zagranicznych gości, ja przyznaję, powiedziałem wam to już wcześniej, zdradziłem, że moim takim numer jeden nazwiskiem jest Juan Gabriel Vázquez, genialny pisarz, no ale to jest to tyle fajne w Festiwalu Konrada, że każde takie nazwisko i taki tryb zwiedzania festiwalu może sobie znaleźć, prawda?
3: Tak, o to też chodzi, żeby własne ścieżki wydeptywać samemu i my proponujemy bardzo dużo rozwiązań w programie głównym i w programie, które już dziś ogłaszamy, tym rozszerzonym programie, który obejmuje też różne inne aktywności i miejsca, więc zadaniem, wyzwaniem czytelniczki, czytelnika będzie to, aby ten program ułożyć tak, aby być może się zaskoczyć, być może skonfrontować się z jakimś innym punktem widzenia niż własny. A Vázquez jest też o tyle ciekawą postacią, że jest autorem biografii Konrada, która nie jest w Polsce znana, aczkolwiek jest to dla niego bardzo ważna postać, a sam Konrad był punktem wyjścia, postać Józefa Konrada była punktem wyjścia dla wybrania tego hasła, ponieważ Konrad zawsze właściwie wykonywał różne wolty i dążył, szedł pod prąd.
0: Będziemy w dużych salach spotkań, w księgarniach kameralnych, w kinie, w kawiarniach, a to jeszcze nie wszystkie miejsca, które będzie można odwiedzić w ramach 18. odsłony Festiwalu Konrada. Co się wydarzy w ramach tego rozszerzonego już programu? O tym za chwilę wam opowiemy.
1: Goście śniadania mistrzów.

0: Suita z Carmen się nam pojawiła 17 minut po 9. Słuchacie RMF Classic.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: Gościnie śniadania mistrzów Karolina Pietyra, dyrektorka wykonawcza Festiwalu Konrada i szefowa Krakowskiego Biura Festiwalowego, i Paulina Frankiewicz, dyrektorka programowa Festiwalu Konrada. O tym, co się dzieje w ramach rozszerzanego właśnie dzisiaj programu Konrada, rozmawiamy. Opowiedziałem kawiarnie, powiedziałem kina kameralne, powiedziałem księgarnie kameralne, powiedziałem i inne miejsca kultury w Krakowie, bo na nie rozszerza się Konrad. Może zacznijmy od pasma filmowego, bo to nam w RMF Classic bardzo bliskie. Przyznam się, Karolino, że ten rozrzut jest potężny, bo z jednej strony mamy wspaniałe Persepolis od Marjane Satrapi, a z drugiej strony mamy na przykład Thelmę i Louise.
2: Tak, mamy dużą różnorodność w treści i w formie. Aha. Na pewno też jest tak, że warto zwrócić uwagę na to, że mamy obcego François Ozon na podstawie oczywiście dzieła Albert Camus.
0: No tak, to taka filmowa nowość tak naprawdę.
2: Dokładnie, więc mamy filmową nowość, mamy filmowy klasyk, mamy teatr, telewizji z powrót do Reims, mamy właśnie animację, o której wspomniałeś, Persepolis. Thelmę i Louise, właśnie ona jest takim sposobem na to, żeby przyciągnąć też i tych, którzy niekoniecznie jeszcze byli na festiwalu Konrada, a Thelma i Louise jakby zwrócił uwagę każdego.
0: No i mamy też pasmo dla różnych pokoleń, bo oprócz tego pasma klasycznego dla dorosłych, studentów, wszystkich zainteresowanych literaturą albo tych, którzy stawiają w niej pierwsze poważne kroki, mamy też pasmo dla dzieciaków. I to też jest bardzo fajne. Tutaj między innymi Agnieszka Misiak, Sylwia Hutnik, no będzie się z kim spotkać. A do tego jeszcze bardzo ważne spotkania w księgarniach kameralnych, bo to w nich dzieje się także w Krakowie życie kulturalne.
3: Tak, jeśli chodzi o pasmo dla młodych, to myślę, że lekcje czytania też są ciekawym projektem, ponieważ on bardzo mocno pokazuje, jak nieposłusznie, niepokornie i pod prąd interpretować tekst. To znaczy, że mamy pełną swobodę interpretacyjną i każda interpretacja jest nasza, czego szkoła zdaje się nie uczyć, albo o czym przynajmniej zapomina, więc ten nasz taki flagowy projekt też będziemy podtrzymywać.
0: No wiem, pojawiają się lekcje czytania i potem okazuje się po 3 minutach, że już nie ma miejsc.
3: Przykro nam, dokładnie tak.
0: Ale to znaczy, że takie spotkania z ludźmi, którzy potrafią o literaturze z młodym człowiekiem dyskutować, są potrzebne. W tym roku będzie to Joanna Ostrowska.
3: Zgadza się. Jeśli chodzi natomiast o księgarnię, to chcemy pokazać, że są to miejsca kulturotwórcze, takie, gdzie oddolnie na co dzień działa się z literaturą i rozmawia, dyskutuje. Będą to przede wszystkim książki wyróżnione nagrodą KMLU, Krakowa Miasta Literatury i UNESCO. Chcemy pokazać, jak bardzo różnorodna jest ta literatura, jak wiele młodych, bardzo utalentowanych ludzi pisze i tworzy w Polsce, jak duża jest rozpiętość tego i jak dużej odwagi wymaga to, żeby pisać i publikować na tym niełatwym jednak rynku i w tym niełatwym polu. I temu służy też nagroda Konrada za najlepszy debiut.
0: Ja wiem, że nasi słuchacze i słuchaczki teraz bardzo skrupulatnie notują te wszystkie rzeczy, żeby niczego nie przegapić, ale spokojnie, na stronie internetowej wydarzenia już wszystkie te rzeczy, jak to się ładnie mówi, poszerzone znajdziecie, i to jest ważna informacja. To na koniec bardzo podchwytliwe pytanie. Panie, panowie, ja już zdradziłem, że Vasquez to jest moje nazwisko, na które czekam. Na kogo najbardziej czekacie, ewentualnie na jakie spotkanie? Karolino, Paulino?
2: Ja czekam na takie spotkanie, które jest gdzieś poza głównym nurtem i ono jest w ogóle o nieposłuszeństwie w kulturze, gdzie będzie można porozmawiać, posłuchać, jak wszyscy rozmawiają o właśnie tym temacie.
0: To jest bardzo ciekawe, jak szefowa Krakowskiego Biura Festiwalowego będzie słuchała o nieposłuszeństwie w kulturze.
2: Tak, tak, to jest bardzo atrakcyjny temat, jakby nie było. A Bogna Świątkowska, która będzie gościnią w ramach też tej dyskusji, myślę, że ożywi ją skutecznie.
0: Paulina?
3: Ja nie wskażę konkretnej postaci,
0: no, nie
3: bo to
0: może.
3: Tak jakbyś pytał, które dziecko kochasz bardziej, więc jakby nie zrobię tego, ale chcę powiedzieć, że zawsze w Konradzie szukam zaskoczeń. Jako uczestniczka, osoba, która wysiadywała przez cały tydzień w Konradzie na tych spotkaniach, czytała, myślała, bardzo dużo rzeczy się działo we mnie podczas tego czasu, więc teraz też, mimo że te książki dobrze znam, czekam na zaskoczenia i odkrycia.
0: Zaskoczy was, niech was zaskoczy. Między 19 a 25 października w Krakowie Festiwal Konrada, program poszerzony już na stronie internetowej tego wydarzenia. Paulino, Karolino, piękne dzięki. No i będziemy jeszcze wracali z tematami z Konrada, prosto z Konrada w Śniadaniu Mistrzów i nie tylko w RMF Classic. Pięknie dziękuję.
3: Dzięki.
2: Dzięki.
1: Goście Śniadania Mistrzów.
0: To jeszcze pocztówka z Krakowa.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

Muzyczne zabawy, rodzina Adamsów, Mark Shyman jest autorem muzyki, a mam nadzieję, że Śniadanie Mistrzów spełniło wasze oczekiwania związane z Dniem Dobrych Wiadomości. Ja mam dobrą wiadomość, wiem, że jest już Ula Urzędowska z nami, a to oznacza spotkanie ze światem prosto z lalki. Dzień dobry.

0: No i tak się jakoś stało, że się Ulo usłyszeć nie możemy, bo Ula w warszawskim studiu, ale spokojnie, prace nad tym się rozpoczynają. Ula za chwilę przejmie stery, ale wcześniej przejmuje stery u nas Rocky 3.
1: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i mamy w RMF Classic kilka nowości. Oto jedna z nich. Prezentuje Urszula Urzędowska.
2: Zanim obejrzysz wrześniowe premiery filmowe Lalki, my przypomnimy ci, kim byli Wokulski, Łęcka czy Rzecki. Codziennie przed południem w RMF Classic ciekawostki z epoki, w której żyli, oraz zabawa, w której do zdobycia Cacko. Kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa. A o 13.30 i 20.30 Lalkę w RMF Classic czyta Andrzej Seweryn.
1: O innych nowościach w naszym programie przeczytasz na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit.
18: Po reklamie.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Brasswood Soundtracks 2026. 3 dni wypełnione muzyką filmową w Trójmieście od 11 do 13 września. Mówi inicjator festiwalu Łukasz Luce Rostkowski. Z kompozytorem rozmawiała Jadwiga Polus.
2: Bardzo istotnym elementem dla nas jest cyfra 3, ponieważ będą też determinować takie 3 spojrzenia na film. I to będzie spojrzenie przez pryzmat polski, Polish Master Shots. Będziemy prezentować takie najlepsze, najmocniejsze, czy też najbardziej docenione przez ludzi, albo najbardziej wartościowe z punktu widzenia krytyków ścieżki dźwiękowe, fragmenty polskiej muzyki filmowej. Mamy spojrzenie europejskie, European Spotlight, i będziemy mieć spojrzenie Hollywood Stories, czyli takie przez pryzmat właśnie Hollywood, które jest też po prostu częścią już mojego życia w jakiś sposób.
1: W programie festiwalu nie zabraknie muzyki do filmów Davida Lyncha, muzyki do Stranger Things, a także pożegnalnego wykonania muzyki z Chłopów. Do tego spotkania, warsztaty, wykłady z wybitnymi filmowcami. Brasswood Soundtracks 2026. Muzyka filmowa w Trójmieście. Od 11 do 13 września. Wszystkie informacje o programie festiwalu znajdziecie na naszej stronie. Bardzo zapraszam do zakładki Polecamy. rmfclassic.pl. A 22 września koncert Wajda Muzyka. Koncert łączący obrazy najważniejszych filmów Andrzeja Wajdy z muzyką na żywo. Na ekranie fragmenty takich tytułów jak Kanał, Popiół i Diament, Wesele czy Człowiek z marmuru. Kadrom towarzyszyć będzie muzyka w wykonaniu orkiestry Adama Sztaby pod jego kierownictwem. Usłyszymy kompozycje znakomitych twórców, m.in. Wojciecha Kilara, Andrzeja Korzyńskiego, Krzysztofa Komedy. Koncert towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
4: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
5: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Po reklamie.

0: Zapraszam do RMF Classic. Jest punktualnie 10:00. Czas na najważniejsze fakty, a te sprawdza i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
1: Jest drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak mówił przed chwilą na konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, fundamentem jest rządowa ustawa, a różnice sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów.
2: Jeżeli chodzi o projekt rządowy czy projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
1: Projekt został już złożony do marszałka Sejmu, poinformował Zbigniew Bogucki. Prawie 200 dronów i rakiet różnego typu użyli Rosjanie, atakując w nocy i nad ranem Ukrainę. Jak informuje ukraińskie wojsko, obronie powietrznej udało się zestrzelić 175 celów powietrznych i nad ranem Ukrainę. Jak informuje ukraińskie wojsko, obronie powietrznej udało się zestrzelić 100...

0: 15 minut po 10. Dzień dobry, witam na ścieżce dźwiękowej RMF Classic, a na niej, jak było słychać, Greg Zorba też z nami, podobnie jak cała plejada bohaterów dużego i małego ekranu. Z nami wystarczy przymknąć oczy na chwilkę, dać głośniej radio RMF Classic i już można sobie wyobrazić, jak przy biurku obok siedzą Avengersi, gotowi do pomocy na jedno twoje skinienie, a kawę już parzy sam Terminator. Ale to nie wszystko, bo już teraz dodatkowo otwieramy drzwi do świata z lalki.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Czyli jeszcze są z nami Izabela Łęcka, Stanisław Wokulski i cała plejada bohaterów powieści Bolesława Prusa, a wraz z nimi konkursowe zadanie, które już możecie przeczytać na naszej stronie rmfclassic.pl, zorientować się, jakie fajne nagrody czekają, a wszystkie szczegóły na antenie już niebawem przedstawię, zapraszając Was do wyprawy do tego fascynującego świata. Zapraszam do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
2: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
5: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
6: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
5: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
6: A która w gondoli?
2: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
5: Natalia Ryba.
6: Jacek Cykan.
2: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
7: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Po reklamie.

0: Jakże uroczyście w RMF Classic to Allegro z pierwszego koncertu Grosso Jerzego Fryderyka Händla. Angielska orkiestra kameralna, a muzyków prowadził Raymond Leppard za 28 minut 11.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: Oto nasz kolejny dzień, słoneczny wtorek w świecie Łęckiej, Wokulskiego i nasze pytanie konkursowe. Wczoraj zaplanowaliśmy wakacje Stanisławowi, aby przewietrzył głowę od natrętnych myśli, się uwolnił. Podpowiadaliśmy już w sprawach sercowych i biznesowych. Dziś skupimy się na przedmiotach. Oto pytanie, zadanie na dziś. W powieści kluczową rolę odgrywają przedmioty, na przykład zasuszony fiołek, metal lżejszy od powietrza czy wachlarz. Jaki przedmiot z twojego życia, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, ma taką samą symboliczną wartość? Odpowiedzi wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Tam jest też pytanie, jakby ktoś zapomniał, no i informacje o nagrodach, bo na zwyciężczynię bądź zwycięzcę, autorkę, autora najciekawszego naszym zdaniem wpisu czeka kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa, a także koszulka z wizerunkiem bohaterów powieści. rmfclassic.pl. W sprawie odpowiedzi tam zapraszam.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już jutro po 6.30.
2: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
4: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
5: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Rostkowski.
6: Po reklamie.

0: Hej, drodzy słuchacze RMF Classic, jesteście gotowi na podróż w czasie? Radiowy wehikuł czasu przenosi nas do końca XIX wieku.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: Dziś dużo słońca, maksymalnie 27 stopni w centrum, 30 na południu, ale to nie jest pogoda sprzyjająca wyjściom elegantek w stylu Izabeli Łęckiej. Wszak w modzie jest wtedy blada, przezroczysta cera. Opalenizna w XIX wieku absolutnie nie przystoi damie, raczej świadczy o pracy fizycznej na świeżym powietrzu. Rumieńce, spalone słońcem twarze są dla chłopstwa, nie dla arystokratki. Rolę kremów SPF tamtych czasów spełniały więc szerokie kapelusze chroniące przed słońcem, woalki, gęsto zdobione parasolki. A jeżeli zdarzyły się już jakieś zaróżowienia, to trzeba było matowić i rozjaśniać twarze za pomocą pudrów ryżowych, skrobiowych, pudrów na bazie mączki owsianej. Niestety wciąż wtedy w użyciu były też toksyczne pudry zawierające ołów, bizmut, a nawet arszenik. Gdy zdarzyło się niechcący twarz opalić, obowiązywał czasem areszt domowy, póki opalenizna nie zejdzie i jeżeli nie pomogły wyżej wymienione pudry i bielidła. Do makijażu oficjalnie się nie przyznawano, uroda musiała być naturalna, choć wspomagana pomadą z wazeliną. Praktykowane też było szczepanie policzków tuż przed wejściem na salony, a ja na salony muzyki klasycznej teraz zapraszam i to jest ścieżka dźwiękowa RMF Classic, rzecz jasna.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic, minęła 11, czas na fakty najważniejsze, a przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak.
1: Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia w Tarnobrzegu i odleciał, jest świadkiem w sprawie. Nie usłyszał żadnych zarzutów, ustalił reporter RMF FM. W ubiegłym tygodniu mały pasażerski helikopter zahaczył o linię energetyczną. Po incydencie wylądował, ale chwilę później odleciał. Pilot w prokuraturze twierdził, że po wylądowaniu i sprawdzeniu miejsca zdarzenia nie zorientował się, że pilotowana przez niego maszyna zerwała przewód sieci wysokiego napięcia, dlatego odleciał. Przekonywał również, że nie miał świadomości, że jest poszukiwany przez policję. Dowiedzieć miał się tego z mediów i po dwóch dniach sam zgłosił się na komisariat. Jakie są problemy, wyzwania, a także możliwości Państwowej Straży Pożarnej w gaszeniu pożarów lasów i miejsc niezamieszkałych? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Wildfire rozpoczynającej się w Poznaniu. Polscy strażacy będą tam dzielić się swoimi doświadczeniami, między innymi z ostatnich akcji gaszenia pożarów w Hiszpanii.
2: To specyficzny rodzaj pożarów, choć znany strażakom od wielu lat. Natomiast obecne wyzwania, to z czym mierzymy się, jeśli chodzi o pogodę, warunki atmosferyczne, o tą najgorętszą porę, czyli lato. To, co dzieje się generalnie w Europie, to nas zmotywowało do tego, by zebrać się w jednym miejscu, podsumować, jakie mamy dotychczasowe doświadczenia, ale także jaki jest ten kompas przyszłości.
1: Informował aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
3: Fakty RMF Classic.

0: właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Wtorek pogodny, jedynie na północy okresami zachmurzenie wzrastające do dużego, a pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 27 w centrum, 30 stopni maksymalnie na południowym zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
3: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
4: Piotr Beczoła.
5: It's your friend Lang Lang.
6: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

11 minut po 12, tanecznym krokiem idziemy ścieżką dźwiękową, idziemy przez wtorek, pracę, idziemy do mikrofali odgrzać obiadek przyniesiony z domu, no ale przede wszystkim o tej porze idziemy do finału przez świat lalki Bolesława Prusa. Obowiązujące dziś pytanie konkursowe brzmi następująco. W powieści kluczową rolę odgrywają przedmioty, takie jak zasuszony fiołek, metal lżejszy od powietrza czy wachlarz. Jaki przedmiot z twojego życia, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, ma dużą symboliczną wartość? Odpowiedzi na to pytanie wpisujcie w formularz na naszej stronie i piszcie tak, aby nas zaskoczyć, przykuć uwagę, no i zdobyć ten finał o 12.30 i nagrodę, którą jest ekskluzywne, kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa, a także koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. Finał niebawem o 12.30, a o 13.30 godzinę później kolejny odcinek powieści przeczyta u nas Andrzej Seweryn.

0: reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: 12:30, finał dzisiejszej konkursowej zabawy. I bardzo dziękuję, bo zapełniliście nasz konkursowy świat pięknymi przedmiotami z duszą i z historią, a to w związku z obowiązującym dziś pytaniem konkursowym, które brzmiało: w powieści kluczową rolę odgrywają przedmioty: zasuszony fiołek, metal lżejszy od powietrza czy wachlarz. Jaki przedmiot z twojego życia, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, ma symboliczną, podobną symboliczną wartość? I mamy i buty synka, i kardigan, i zegar dziadka, i koszyk na grzyby. Bardzo delikatnie oglądaliśmy każdy nadesłany w konkursowej odpowiedzi przedmiot. I wybraliśmy, decyzję redakcji ogłaszam, lalkę, której ciepły, kochający dom dała pani Cecylia i jej mama. Halo, halo, dzień dobry, Ula Urzędowska, RMF Classic. Czy pani Cecylia, nie przeszkadzam?
2: Tak, to ja przez lata już weszłam do innego pomieszczenia.
1: To poproszę, bo rwec jest niesamowity tam u państwa.
2: Tak,
1: pani Cecylio, jak się pani domyśla, jest pani zwyciężczynią dzisiejszej edycji zabawy i pytania konkursowego, ale muszę zapytać o tę lalkę. Ile ona ma już lat? Skąd przybyła? Lalka jest z Australii i trochę nas słychać, jakbyśmy się z Australią łączyli. Pani Cecylio, to ja dopowiem, co pani napisała. Lalkę dostała pani Cecylia od cioci z Australii, a pierwszą właścicielką tej lalki była dziewczynka, która wyżywała się na tej lalce, niszczyła ją i najwyraźniej jej nie kochała i nie lubiła, więc lalka powędrowała do Polski i jak pisze pani Cecylia, moja mama zrobiła jej na drutach piękną sukienkę, bociki, kapelusz i już nie było widać, że lalka była kiedyś niechciana, niekochana i niszczona. Do dziś wygląda przepięknie, napisała pani Cecylia. Lalka w świecie z lalki. Wszystko pięknie dzisiaj się układa. Dziękuję. Pani Cecylia jest zwyciężczynią dzisiejszej edycji zabawy. Otrzymuje lalkę, czyli kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa, a także koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów. A może to będzie bohaterka tytułowa z powieści Bolesława Prusa. Jutro kolejne pytanie i finał o 12:30 w świecie z lalki, a kolejny odcinek powieści już za godzinę, lalkę Bolesława Prusa czyta u nas. Mówimy o tym za każdym razem z wielką dumą, Andrzej Seweryn.
0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.

kompozycja Johanna Strausa II w RMF Classic za 11 minut 13, a my tu szybciutko rzut oka i ucha na listę przebojów muzyki filmowej, która powróciła po wakacjach i to w duecie w RMF Classic. Wyobraźcie sobie sytuację następującą. 4 razy Zimmer. Hans Zimmer, 4 razy jego muzyka w pierwszej 20 listy przebojów, ale to jest wasza decyzja. Najwyraźniej kochacie tego kompozytora i chcecie, aby było go jak najwięcej, więc jest na miejscu pierwszym z Duną numer 2, jest na miejscu ostatnim i to jest F1 film, a potem 7 i 8. 7 Incepcja, 8 Interstellar. Jeżeli chcecie, aby było jeszcze więcej Hansa Zimmera w pierwszej 20, ale albo może troszeczkę mniej, to głosujcie, ponieważ decyzje zapadają na podstawie waszych głosów. rmfclassic.pl, zakładka lista. Tam głosowanie, ale też propozycje w poczekalni i informacje o nagrodach. A my już zagrajmy tego Hansa Zimmera i to będzie temat time z filmu Incepcja.

0: reklama. Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.

0: Minęła 13, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Andrzej Poczobut jest na Białorusi. Zgodnie z zapowiedzią polski dziennikarz i działacz mniejszości opuścił nasz kraj. 4 miesiące temu białoruski reżim zwolnił go, przypomnę, po 5 latach z kolonii karnej. Ta operacja odbyła się w formule wymiany więźniów. Poczobut granicę przekroczył niespełna 2 godziny temu przez przejście w Bobrownikach. Andrzej Poczobut tuż po swoim uwolnieniu i przyjeździe do Polski, a później jeszcze wielokrotnie zapowiadał, że zamierza wrócić na Białoruś. Tak o swoich planach opowiadał w lipcu podczas Polonia Camp w Warszawie.
2: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu.
1: Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku i skazany na 8 lat więzienia pod zarzutem podżegania do nienawiści etnicznej i nawoływania do działań przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Białorusi. Pod koniec kwietnia znalazł się w grupie więźniów politycznych zwolnionych na mocy porozumienia z USA. Wymieniono go m.in. na zasłużonego rosyjskiego archeologa, który był ścigany przez Ukrainę za nielegalne wykopy paliska na okupowanym Krymie. Ustawa rządowa jest dla nas priorytetem, tak o inicjatywie prezydenta w sprawie ustawy o kryptowalutach mówią politycy koalicji rządzącej, komentując złożenie drugiego prezydenckiego projektu dotyczącego regulacji rynku kryptoaktywów. Ta rządowa propozycja jest fundamentem prezydenckiego projektu.
3: Traktuję to rozwiązanie jako tandetny gest polityczny ze strony prezydenta. Niemniej jednak przed nami oczywiście prace legislacyjne, które będą dotyczyły regulacji na rynku kryptowalut.
1: Komentował Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, mówiąc o priorytetowo w Sejmie będzie traktowana propozycja rządowa. Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa z kolei, że prezydent proponuje ustawę kompromisową.
4: Po raz trzeci rząd przegrał przecież to głosowanie w sprawie weta i moim zdaniem najwyższy czas, żeby poszedł porozum do głowy i w jakiś sposób porozumiał się z prezydentem.
1: Projektami ustaw dotyczących kryptowalut Sejm zajmie się dopiero za kilka tygodni, bo propozycja prezydenta, zanim trafi do prac w komisjach, musi przejść odpowiednie konsultacje. 4000 miejsc pracy do likwidacji i potężny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Firma samochodowa Jaguar Land Rover ogłasza ogromne cięcia w zatrudnieniu. Z czego wynikają te decyzje? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Koncern przegrywa starcie na kilku frontach jednocześnie. Z jednej strony agresywna konkurencja tanich aut elektrycznych z Chin, z drugiej widmo amerykańskich ceł i drastycznie rosnące koszty zielonej transformacji. Zwolnienia zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 2 lat i dotkną przede wszystkim pracowników biurowych oraz kadry zarządzające w Wielkiej Brytanii. Jak zauważają komentatorzy, problemy brytyjskiego giganta są odzwierciedleniem kryzysu, z którym od pewnego czasu boryka się europejski przemysł motoryzacyjny.
6: Są i takie fakty.
1: Zapach świeżej chałki i tradycyjne smaki wracają do stolicy. Jutro początek festiwalu żydowskiego jedzenia Tisz w programie Kulinarne Warsztaty, Spacery i Degustacje.
7: W tym roku będzie to taka kuchnia, no nie tylko z terenów Polski,

0: Popkultura.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A dzisiaj w programie zaproszenie na ciekawe wydarzenia, relacje naszych dziennikarzy z festiwalu filmowego w Wenecji, propozycje filmowe od Magdy Juszczyk, no i zaproszenie na ciekawe koncerty dla miłośników muzyki skrzypcowej między innymi. A do tego najpiękniejsza muzyka filmowa. Już za chwilę u nas temat filmu 300 mil do nieba i dźwięki, które skomponował Michał Lorenc. A teraz wracamy do soundtracku z filmu, który dla wielu z nas i was okazał się jednym z najlepszych filmów tego lata. Chodzi mi o film Odyseja. Muzyka Ludwig Göransson.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku enigmatyczne spotkanie, czyli sport, góry, adrenalina i pomaganie. Połączymy te wątki. Do tego przegląd nowości filmowych, czyli raport z festiwalu w Wenecji filmowego od Natalii Ryby. I jeszcze sprawdzę, czego warto szukać we wrześniu na niebie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
8: Po reklamie.

0: Słuchaliśmy muzyki Tomasa Olbinioniego w RMF Classic w magazynie Pop Kultura. A ja zapraszam teraz do wysłuchania pięknej opowieści o jednej z najwybitniejszych polskich scenografek filmowych.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Dzisiaj wyjątkowy dzień dla pewnej polskiej scenografki filmowej. Już za chwilę, bo o godzinie 16 swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłoni pani Ewa Braun. Scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz i laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga, a także zasłużony pedagog. O decyzji kapituły mówi Małgorzata Szczepaniak, kierowniczka działu wydarzeń filmowych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
2: Kapituła, doceniając jej dorobek i twórczość, przyjrzała się również temu aspektowi łączenia działalności artystycznej, twórczej z aktywnością pedagogiczną. I tutaj mamy wspaniały styk z Łodzią i naszym miastem, gdzie przez wiele lat wykładała w łódzkiej szkole filmowej. Należy wspomnieć, że pod jej okiem powstało ponad 120 etiud filmowych. Również wykładała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i na studiach podyplomowych wielu warszawskich uczelni. Myślę, że warto również w tym miejscu podkreślić to, że pani Ewa Braun wielokrotnie była nagradzana prestiżowymi nagrodami filmowymi i wyróżnieniami państwowymi, więc nasze wyróżnienie będzie kolejne po tych największych, które już ma na swoim koncie. Pani Ewa Braun, mówiąc wprost, po prostu była zachwycona tą informacją. Zapowiada się wspaniałe święto. Pani Ewa jest dumna i my również z tego wyróżnienia dla Łodzi. Jesteśmy po prostu bardzo szczęśliwi, że tak wspaniała osoba uświetni naszą Aleję Gwiazd. Teraz czas na panią Ewę. Po odsłonięciu gwiazdy, po tej ceremonii, zapraszamy na niezwykłe spotkanie z autorką. Spotkanie to odbędzie się w naszym Narodowym Centrum Kultury Filmowej w kinie w sali Odeon. Spotkanie już o godzinie 17, a zaraz po zakończeniu spotkania, czyli o godzinie 18, chcielibyśmy państwa zaprosić również na projekcję filmu Nieciekawa historia w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa.
0: Mówiła i zapraszała Małgorzata Szczepaniak z Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, z którą rozmawiała Jadwiga Polus. A ceremonia odsłonięcia gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd jest otwarta dla publiczności i rozpocznie się o godzinie 16 na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, więc kto w tym mieście teraz jest, to jeszcze zdąży na tę uroczystość. A my podróżujemy dalej ścieżką dźwiękową RMF Classic, która teraz zaprowadzi nas do Paryża. To za sprawą muzyki z filmu Amelia.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
2: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
3: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluc. Rostkowski.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
9: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
10: Wygenerowano z AI.

Trwa popołudniowy magazyn Popkultura w RMF Classic. Jest 15.43 i najpiękniejsza muzyka filmowa, do której teraz wracamy. Niebawem zaśpiewają Beatlesi, będą też dźwięki z filmu Madagaskar 2, to niebawem. A teraz posłuchamy fragmentu koncertu fortepianowego C-dur Mozarta. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, prowadzi David Zinman, a partie solowe na fortepianie zagra Christian Zacharias.

0: Kultura w RMF Classic.
1: Jak już wiecie, wrzesień jest dla nas w RMF Classic wyjątkowy, bo na naszej antenie rządzi lalka. Mamy ją w wielu kontekstach i w różnych nawiązaniach. To między innymi w związku z nową ekranizacją lalki, która wyjdzie na ekrany kin w Polsce 30 września. No i z nowym serialem na podstawie lalki Prusa, który jest na jednej z platform streamingowych. My zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku na spotkanie z lalką Prusa w konkursie Świat jak z lalki. To między 10 a 13 do wygrania przepiękne wydanie tej właśnie powieści. Ale mamy też spotkanie z tekstem czytanym. Otóż na naszej antenie codziennie od poniedziałku do piątku o 13.30 i 20.30 fragmenty lalki czyta znakomity Andrzej Seweryn. Poza tym sporo treści na ten temat znajdziecie na naszej stronie www.rmfclassic.pl/lalka. Można też znaleźć te informacje pod nazwą sewerynczytalalkę.pl. Odcinki pojawiają się też na RMF-on i na znanych platformach streamingowych i podcastowych w poniedziałki i czwartki o 13.30. Sporo tego wiem, śledźcie więc również nasze social media, bo tam sporo materiałów na ten temat i informacji, które pozwolą wam się w tym jakoś połapać. Serdecznie zapraszam. No a my wracamy teraz do muzyki. Za chwilę Hans Zimmer i obiecane dźwięki z filmu Madagaskar 2, a teraz Beatlesi nam zaśpiewają.

0: To była muzyka Hansa Zimmera tuż przed 16 w RMF Classic, a z nami w warszawskim studiu jest już Kasia Sobiechowska-Szuchta. Witam cię ponownie. Co nam szykujesz na fakty o 16?
1: Wybiorę teraz tylko jedną rzecz. Mniej obcy. Właśnie pojawił się zwiastun filmu, który będzie walczył w Gdyni w konkursie głównym i będzie też w streamingu, i to jest tytuł o filmu o Janie Borysewiczu. Szczegóły w faktach.
0: Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.

0: Jest 16, czas na najświeższe fakty RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Alerty RCB będą wysyłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia za każdym razem, gdy na Ukrainie będzie trwał intensywny rosyjski nalot, zapowiada MSWiA. Przypomnę, dziś w nocy mieszkańcy terenów przygranicznych dostali 4 takie SMS-y. Pierwszy około 4:30. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Jak twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, lepiej informować za często niż pominąć istotną informację. Oczywiście rośnie ryzyko, że takie komunikaty spowszedniają, ale jak mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka resortu, tu nie ma złotego środka.
3: Trudno jest określić kierunek dronów czy rakiet, kiedy trwa zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Natomiast z drugiej strony nie możemy od razu zakładać, że rakiety czy drony zostaną skierowane na terytorium Polski. Celem tego alertu jest przede wszystkim to, aby mieszkańcy zachowali czujność.
2: A jeśli faktycznie jakieś obiekty przekroczą polską granicę, kolejne informacje będą trafiały do mieszkańców. Wtedy jednak czasu na reakcję może nie być wiele. Dlatego zdaniem resortu lepiej wcześniej ostrzegać o potencjalnym zagrożeniu.
1: Komisja Europejska chwali Polskę za najwyższy poziom napełnienia magazynów gazu, co oznacza dobre przygotowanie do zimy. Polskie magazyny gazu wypełnione są już w 96% i to jest najwyższy poziom w całej Unii. Dla przykładu w Niemczech to zaledwie 55%. Czy to oznacza, że w razie problemów z dostawami Polska będzie musiała podzielić się gazem z Niemcami? O tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Sam fakt, że mamy więcej gazu w magazynach, nie oznacza, że musimy się nim dzielić, ale rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu. Gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom. Wtedy dopiero taki kraj mógłby formalnie poprosić o pomoc państwa, z którym jest połączony gazociągami. To rozwiązanie ostateczne, a obecnie Komisja Europejska nie widzi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii.
1: Andrzej Poczobut publikuje na Facebooku swoje zdjęcie na tle mostu w Grodnie z podpisem Nad Niemnem. Jak informowaliśmy w faktach, ten dziennikarz, działacz polskiej mniejszości, wyjechał dziś na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach. Przypomnę, w kwietniu Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej w ramach wymiany więźniów między Warszawą a Mińskiem. Już wtedy deklarował, że zamierza na Białoruś wrócić. Polska w grupie 12 krajów, które ogłosiły, że wprowadzają krajowe restrykcje dotyczące importu towarów z okupowanego przez Izrael zachodniego brzegu Jordanu. We wspólnym oświadczeniu państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wschodzie szybko się pogarsza. Poza Polską sygnatariuszami dokumentu są też m.in. Wielka Brytania, Szwecja i Kanada.
5: Fakty i ludzie.
1: Mniej obcy. To tytuł filmu fabularnego inspirowanego życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Lidera Lady Punk gra debiutant Mikołaj Bukrewicz. Właśnie pojawił się zwiastun tej produkcji. Film 7 października trafi do streamingu. Został też, przypomnę, zakwalifikowany do konkursu głównego festiwalu filmowego w Gdyni i w drugiej połowie września powalczy o Złote Lwy. My słyszymy się ponownie o 17:00. Teraz poprosimy, żeby Kasia nam opowiedziała o pogodzie, a chyba mówi się, Kasia, o pogodzie dzisiaj przyjemnie, prawda?
6: Tak,
1: słońce,
6: bardzo przyjemnie.
7: Ciepło wróciło.
6: Choć na trochę. Szczęście, choć na trochę. Jutro też będzie nieźle, więc same dobre wiadomości.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Na południowym wschodzie, szczególnie dzisiaj niebo bezchmurne, tutaj dużo słońca i bardzo ciepło. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy okresami wzrastające do dużego. Pod wieczór na Pomorzu i na zachodzie możliwy przelotny deszcz, podobnie w nocy. A na termometrach teraz 23 do 25 stopni na północy, 27-28 w centrum i na wschodzie i do 30 na południu i południowym zachodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
10: Hi, this is Sting.
11: Hi, I'm Ed Sheeran.
12: Hey, this is Justin Hurwitz.
13: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Niekończąca się opowieść i muzyka Klausa Doldingera w RMF Classic, 11 minut po 16, a u nas w magazynie Popkultura niekończąca się ilość ciekawych informacji i zaproszeń. Teraz zapraszać będę do lektury ciekawej literatury.
1: Popkultura. Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Magda Stachula to pisarka, która od dekady udowadnia, że największy strach często kryje się tuż za drzwiami własnego domu. W tym roku mija 10 lat od premiery jej debiutanckiej książki zatytułowanej Idealna, uznawanej za pierwszy polski thriller z nurtu domestic noir. A od wakacji, dokładnie od 15 lipca, na rynku wydawniczym jest jej kolejna powieść z nowego cyklu o zmysłach. Wcześniej pierwsza część, jaka się pojawiła, to była książka zatytułowana Wzrok. Teraz mamy kolejny tom pod tytułem Słuch. O czym to opowieść i kim jest główna bohaterka? O tym opowiada autorka Magda Stachula.
2: W tej książce o słuchu mam bohaterkę, która była ogromnym wyzwaniem. Nie wiem, czy to nie było największe wyzwanie literackie w moim dotychczasowym życiu, właśnie tej pracy twórczej, ponieważ Sonia, bohaterka słuchu, ma słuch absolutny. I ja nie mam słucha absolutnego, absolutnie. Natomiast potrzebowałam zgłębić ten temat, aby ta bohaterka była bardzo wiarygodna i dotarłam do kompozytora, który ma słuch absolutny i on pomógł mi skomponować tą postać.
0: Wspaniale. Przypomnijmy, pierwszy tom tej serii dotyczył Wzroku. Tak. Tam też był bardzo ciekawy wątek właśnie związany ze wzrokiem, teraz słuch. Zdradziłaś już trochę, że to będzie o słuchu absolutnym, czyli muzycznym, i mamy bohatera, którym jest kompozytor, tak?
2: Kompozytor był moim doradcą, natomiast mam bohaterkę. On pomógł mi...
0: A bohaterka nie jest związana ze światem muzyki?
2: Jest, ona jest pianistką, ma słuch absolutny. Tak jak u mnie, to co jest takie znamienne dla mojego stylu, mamy narrację czteroosobową, prawda? Więc mamy tą bohaterkę Sonię, która ma słuch absolutny. Mamy policjantkę, bo to jest dalszy tom serii o zwodniczych zmysłach,

0: Julia Kosela. No i mam jeszcze dwójkę bohaterów, którzy dużo namieszają w tej historii. I Sonia jest jedną z głównych bohaterek. Akcja książki zaczyna się od, myślę, że tutaj dużo nie zdradzę, od tego, jak zostaje znalezione ciało kobiety wiszące na kładce wśród koron drzew w takim obiekcie Brama w Gorce. Mhm. I w tym samym czasie do Julii Koseli, komisarz komendy policji w Krakowie, zgłasza się matka, która mówi, że nie ma kontaktu z córką. Zaginęła córka, która jest bardzo utalentowaną pianistką. Dziewczyna ma korzenie polsko-wietnamskie. Duże sukcesy odnosi właśnie w tym w muzycznym świecie. I kilka dni później do Krakowa dociera wiadomość, że kolejne ciało kobiety zostało znalezione na podobnej kładce widokowej wśród koron drzew, ale po słowackiej stronie w Tatrach Wysokich. I myślę, że tutaj postawię kropkę, więcej nie zdradzę. I Julia Kosela, komisarz z Krakowa, zaczyna prowadzić dochodzenie i ten zmysł słuchu będzie miał bardzo ważne znaczenie. I nie tylko do rozwiązania całej zagadki, ale także do intrygi, która wywodzi się właśnie tutaj z serca Krakowa przez Gorce w Tatry Wysokie.
1: Zatem słuch Magdy Stachuli to nie tylko trzymający w napięciu thriller, ale też książka promująca ciekawe turystycznie miejsca, szczególnie dla miłośników gór. Warto będzie zabrać ze sobą na weekend albo wrześniowe wyjazdy urlopowe, jeśli ktoś dopiero teraz będzie korzystał z urlopu. A co jeszcze mamy dla Was w magazynie Popkultura? Niebawem opowieść o wydarzeniu, które zainteresuje młodych skrzypków i miłośników muzyki skrzypcowej. Zapraszam, szczegóły już niebawem. A na razie muzyka Jamesa Hornera z filmu Avatar.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od pewnego bowiem czasu trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha: chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Tarma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Po reklamie.

0: To był fragment z Zimy. Z czterech pór roku Vivaldiego grała angielska orkiestra kameralna, a od skrzypiec prowadził Nigel Kennedy. A skoro ten wybitny skrzypek u nas się pojawił, no to ja mam zaproszenie dla skrzypków i miłośników tego instrumentu na ciekawe wydarzenie.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Zbliża się druga edycja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Karola Lipińskiego, organizowanego przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Od 22 do 28 listopada będą się tam prezentować skrzypkowie różnych narodowości w wieku od 16 do 35 lat. O szczegółach opowie teraz kierownik artystyczny tego konkursu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, nazywam się Paweł Jabczyński i jestem kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych w Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu i również pełnię rolę kierownika artystycznego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Karola Lipińskiego, organizowanego przez naszą uczelnię. To jest młody konkurs, bo to jest dopiero druga edycja. Pierwsza odbyła się w 2023 roku, więc staramy się zyskiwać na randze tego wydarzenia. Jakby pracujemy na to wydarzenie w tej chwili. Natomiast już pierwsza edycja była takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ odzew był, no, przerósł nasze oczekiwania tak naprawdę, jeżeli chodzi o organizację konkursu i zwłaszcza pierwszą edycję. W regulaminie zakładaliśmy sobie, że dopuścimy 18 osób do pierwszego etapu po takich przesłuchaniach nagrań, bo eliminacje polegały na tym, że uczestnicy wysyłali swoje nagrania. W pierwszym etapie na żywo zaprezentowało się 20 uczestników i co nas bardzo cieszy, to tak naprawdę z wielu krajów, nie tylko z Europy. Także to było dla nas bardzo budujące.
0: Czasowo jak to Państwo zaplanowaliście? Jak te etapy będą przebiegały dzień po dniu, czy z dłuższymi odstępami?
2: 22 listopada startujemy z konkursem i rozpoczynamy tak naprawdę wieczornym koncertem. 23 i 24 to są dni poświęcone na pierwszy etap. 25 listopada to jest etap drugi. 26 listopada to jest dzień przerwy i dzień na próby z orkiestrą, ponieważ w finale mamy dwie pozycje. Obowiązkowo Rondo Lipińskiego z Towarzyszeniem Orkiestry. No i duży koncert romantyczny to już z pianistą.
0: No i teraz ważna informacja. Kandydaci zgłoszenia do tego konkursu mogą przesyłać do 20 września tego roku. Szczegóły na stronie internetowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. A dla publiczności również ważna informacja. Przesłuchania konkursowe będą otwarte. Będzie więc można słuchać wszystkich uczestników na żywo podczas kolejnych etapów konkursu. W tym roku wydarzeniu będzie towarzyszyła również wystawa znakomitych instrumentów stworzonych przez 24 członków Związku Polskich Artystów Lutników. Oprócz skrzypiec będą prezentowane m.in. altówki, wiolonczele, wioleta gamba, lutnie, a nawet ukulele. A u nas instrumenty dęte teraz rozpoczną motyw ze ścieżki dźwiękowej do filmu Park Jurajski.

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
9: Kevin!
8: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na ebilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
0: Po reklamie.

16 minut zostało do 16. Słuchacie RMF Classic i magazynu Popkultura. My za chwilę połączymy się z naszymi wysłannikami do Wenecji, bo tam na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym są Natalia Ryba i Jacek Cygan. A na razie wracamy do muzyki. Fragment Symfonii Klasycznej Prokofiewa już za chwilę zagra Londyńska Orkiestra Symfoniczna, którą poprowadzi Sir Neville Mariner. A teraz zabrzmi preludium z Te Deum Charpentiera. Gra zespół Les Arts Florizon, a prowadzi William Christie.

0: Fragment symfonii klasycznej Prokofiewa zabrzmiał w RMF Classic, a my przenosimy się teraz do Wenecji.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
0: A my łączymy się teraz z naszymi dziennikarzami, którzy są właśnie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Natalia Ryba i Jacek Cygan. Cześć, witajcie i opowiadajcie.
3: Dzień dobry, kochana Kasiu. Tak, kłaniamy się prosto z kolejki na kolejny seans, biegamy pomiędzy jednym a drugim kinem i chcieliśmy wam powiedzieć, że dzisiaj w Wenecji jest taki skwar, że jakbyśmy to w ogóle określili, Jacku?
4: W Wenecji dzisiaj jest prawdziwy ogień i ten dosłowny i metaforyczny, ponieważ na termometrach 30 stopni, piękne słońce i ani jednej chmurki, ale też ogień jest w postaci gwiazd, które przyjechały na Lido, ponieważ dopłynęli do nas i Javier Bardem, i Penelope Cruz, i młody, piękny, przedstawiony Patrick Schwarzenegger, więc naprawdę cała ekipa filmu Bunker jest już z nami, a my łączymy się teraz prosto z kolejki na film Flash Impact, czyli najnowsze Maggie Gyllenhaal i interpretacja Marilyn Monroe. Za chwilę film zobaczymy, więc na pewno jeszcze wrócimy z wrażeniami.
3: Ja na pewno chcę powiedzieć o filmie, który obejrzeliśmy rano, o tytule Company. Company można przetłumaczyć dosłownie jako towarzystwo, bo nam na przykład na tym wyjeździe towarzyszy oczywiście Marka Claire. Bardzo jej za to dziękujemy. Natomiast ten film, debiut reżyserski Casey'ego Afflecka, muszę powiedzieć, że naprawdę mnie zachwycił, wzruszył, po prostu wycisnął ze mnie łzy. No nie będę ukrywać. Jacek na koniec filmu zapytał: Natalia, wszystko okej? Okay? A ja po prostu, wiesz, Kasiu, tam sobie popłakiwałam w kąciku.
4: Ale przytuliłem cię, także wszystko było dobrze. Słuchajcie, jeszcze nikt nie ucierpiał na tym wyjeździe.
3: Tak, i dodaliśmy już recenzję filmu Prime Time na naszego Instagrama, także zachęcamy, żebyście sobie zerknęli i mamy nadzieję, że słyszycie, jak tutaj państwo odklikują się po prostu w tej kolejce bilety, rozmawiają w każdym możliwym języku, no ale na szczęście tutaj jest nam chłodno w tej sali.
0: Tak, słychać się bardzo dobrze, bardzo wam dziękuję za tę relację. Rozumiem, że niebawem opowiecie o kolejnych waszych wrażeniach, no bo gorąco u was, nie tylko pogodowo.
3: Oczywiście jutro rano 8.36, jak zawsze w tym tygodniu, słyszymy się u Łukasza Wojtusika w Śniadaniu Mistrzów.
0: Natalia Ryba, Jacek Cygan, wielkie dzięki, do usłyszenia niebawem, no i trzymajcie się tam cieplutko.
3: Całujemy.
4: Do usłyszenia.
3: Pa, pa.
2: Studio festiwalowe.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Audycja zawiera lokowanie marki Claire, należącej do firmy Claire S.A.
0: Mamy, wracając na ścieżkę dźwiękową, posłuchamy teraz muzyki z filmu Król Rozrywki.

0: Taka piękna muzyka na koniec tej godziny programu i magazynu Popkultura. Zbliża się 17, to znaczy, że za chwilę, ostatnie dzisiaj, fakty w RMF Classic, które przygotowuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu, co tym razem nam przygotowałaś?
1: Będziemy mówić o wysokich cenach paliw, to niestety boli nasze kieszenie. Będziemy mówić też o suszy hydrologicznej. Trzeba bardzo uważać, bo oczywiście cieszymy się, że jest słonecznie i bardzo ciepło, fantastycznie, ale niestety rzeki mają bardzo niskie stany. Będziemy o tym też mówić w faktach. O 17:00 zapraszam.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Jest 17:00, w RMF Classic ostatnie już fakty, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Prezydent USA Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem. Taką pilną informację podały światowe media. Jak przekazał Kreml, rozmowa trwała godzinę, była otwarta i konstruktywna i dotyczyła zakończenia wojny z Ukrainą. Rosyjski przywódca miał przekazać Trumpowi, że nie ma wrogich zamiarów wobec Europy. Rozmawiano m.in. o wymianie więźniów. Im szybciej, im konkretniej nastąpią zmiany, tym lepiej dla organizacji. Tak o sytuacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi Robert Korzeniowski. 4-krotny mistrz olimpijski w Chodzie zgłosił gotowość kandydowania na prezesa, dołączył do obrad prezydium PKOL-u, które toczą się od 2 godzin. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Piesiewicz został zatrzymany, przypomnę, 27 sierpnia w Warszawie w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym komitetu.
2: Z Radosławem Piesiewiczem i tymi jego rządami mam nadzieję, że będzie w naszym wspomnieniu tak jak z COVID-em. Był trudny, cierpieliśmy wszyscy, wiele ofiar, wiele bólu, ale wyjdziemy z niego dosyć szybko.
1: Robert Korzeniowski podkreślał, że jest gotowy do zaangażowania się w dyskusję nad zmianami, które muszą nastąpić w komitecie, ale nie chciał mówić, jaki ma pomysł na naprawę funkcjonowania komitetu i jego nadszarpniętego wizerunku. Wysokie ceny paliw w ciągu kilku tygodni przełożą się na wyższe ceny żywności w sklepach. Tak przewidują w rozmowie z naszym reporterem uczestnicy rozpoczętych dzisiaj w Warszawie targów spożywczych.
3: Myślę, że na pewno przełożenie swoje będzie miało, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
4: Mrożone, czyli na przykład co?
3: Chleby, bułki czy ciasta.
5: Jeżeli będzie dalej to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, będziemy musieli podnieść te ceny. Do września wytrzymamy na pewno.
4: A potem październik może przynieść podwyżki, jeśli nic się na stacjach nie zmieni?
5: Jeżeli nic się nie zmieni, trend będzie utrzymany taki, że będziemy obserwowali przebicie 9 zł za litr diesla, to na pewno to się odbije w dużych zakładach produkcyjnych.
4: I o ile ceny mogą wzrosnąć, te, które my widzimy w sklepie?
5: Na półce to będzie około 10% do góry.
1: Prognozują producent wędlin z Podkarpacia Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Najważniejsze są fakty.
1: Zaledwie 96 cm, o 2 mniej niż wczoraj, wskazuje właśnie wodomierz na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle. To kolejny dzień rekordowo niskiego stanu wody w Królowej Polskich Rzek. Fatalną sytuację widać gołym okiem.
7: Niepokoi to bardzo. I to będzie tylko gorzej.
8: No nie bierze się to znikąd na pewno.
7: Młodzi chyba, nasze pokolenie chyba bardziej zaczęło dbać o środowisko, kiedyś tego nie było. I teraz dopiero za to się wzięliśmy my.
9: Czyli nawet taki stan wody Wisły to może być coś takiego, co powinno nas skłonić, żeby chociaż się tym zainteresować.
7: Tak, żeby zagłębić temat, dlaczego tak się stało, dlaczego tej wody jest mniej. Nie chodzi o nas, ale o te małe dzieci, które będą żyły na tej planecie.
1: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Na przeważającym obszarze Polski obowiązują, przypomnę, ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Wydane są do odwołania. W faktach to dziś tyle. Dobrego popołudnia życzę. Teraz jeszcze Kasia o pogodzie.
0: A Kasia Sobiechowska-Szuchta była z nami przez całe popołudnie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Popołudnie bardzo przyjemne, niemal w całym kraju, zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy tylko okresami wzrastające do dużego, na północnym zachodzie wieczorem i w nocy możliwy przelotny deszcz. A na termometrach teraz 23 do 25 stopni na północy kraju, przez 27-28 w centrum i na wschodzie, do 30 na południu i południowym zachodzie. Jutro znów będzie ciepło, nawet do 33 stopni na Podkarpaciu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
11: Hi, RMF Classic, this is Ramin Djawadi.
12: This is Carter Burrell.
13: Hello, this is Tandun.
14: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Jego Spirited Away w Krainie Bogów, ale wcześniej Daniel Pemberton i Brian May, a to oznacza bardzo oryginalną współpracę przy soundtracku do filmu Władcy Wszechświata. To była czerwcowa premiera tego roku, kolejna aktorska adaptacja przygód Himena po filmie z roku 87. I, no i okazuje się, że kiedy na scenie spotyka się Daniel Pemberton, zresztą kochający gitary elektryczne, co udowadniał w czasie swoich występów na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, i Brian May, a więc legenda gitary, no to powstaje coś naprawdę intrygującego. Waszymi głosami aktualnie na miejscu 10 notowania 556. Czy dotrze na szczyt? Wszystko w waszych rękach.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku enigmatyczne spotkanie, czyli sport, góry, adrenalina i pomaganie. Połączymy te wątki, do tego przegląd nowości filmowych, czyli raport z festiwalu w Wenecji filmowego od Natalii Ryby. I jeszcze sprawdzę, czego warto szukać we wrześniu na niebie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
3: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: Po reklamie.

Muzyka Charlesa Williamsa i Louisa Leviego do filmu Starsza Pani znika. Słuchajcie, RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Już za chwilę Whitney Houston w piosence I Have Nothing. A jeszcze przed godziną 20 przypomnę wam program wyjątkowego festiwalu, który czeka na fanów muzyki filmowej. To już najbliższy weekend. Brass Wood Soundtracks. Dla tych, którzy kochają także Stranger Things i brzmienie tego niezwykłego serialu, mam teraz utwór z poczekalni listy przebojów muzyki filmowej i dodam, że twórcy soundtracku do Stranger Things będą obecni na festiwalu, który organizuje dla was grono znakomitych muzyków, wykonawców pod batutą Luka Rostkowskiego. No to przypomnijmy sobie teraz brzmienie, to trochę opracowane na orkiestrę przez Roba Simonsena i właśnie tę wersję odnajdziecie wśród nowości w poczekalni LPMF-u.

Jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: muzyka Joaquina Rodrigo, fragment Concierto Andaluz, a wykonanie należy do kwartetu z Los Angeles. Prowadził David Amado. Tu RMF Classic, słuchajcie najpiękniejszej muzyki filmowej i wkrótce fragment soundtracku Sakamoto do filmu Pod osłoną nieba, wcześniej nowość z poczekalni LPMF-u i mam taką nadzieję, że przyniesie uśmiech na twarzy tym, którzy kochają po prostu ikony muzycznej sceny. To za chwilę, bo wcześniej zaproszenie na Brasswood Soundtracks, obiecany wątek Stranger Things. A dlaczego? A dlatego, że dyrektor muzyczny festiwalu Łukasz Alucerostkowski zaprosił twórców Kenna Dixona i Michaela Steina do Sopotu na wyjątkowy koncert Hollywood Stories. Program przyszykowany przez tych twórców brzmienia Stranger Things to tylko część całego koncertu, który odbędzie się w Operze Leśnej i w najbliższą sobotę o godzinie 19. I dobra wiadomość jest taka, że mam dla Was zaproszenia na to wydarzenie. A zanim wybierzecie się na koncert, to od samego rana Brasswood Academy i wspaniałe śniadania mistrzów z gośćmi festiwalu. I o tym właśnie opowiedział w RMF Classic Łukasz Alucerostkowski.
1: Rano czekają nas śniadania mistrzów. Planowane jest otwarte spotkanie i panel, i spotkanie, i rozmowa z właśnie twórcami Stranger Things o kulisach powstawania ścieżki dla tego serialu Netflixa oraz spotkanie z wizjonerami kina, z Dickie i Hugh Welchmanem, twórcami Loving Vincenta, właśnie i chłopów o ich wyzwaniach, ich wizjach kina. I to wszystko właśnie przy takim śniadaniu mistrzów. Później są warsztaty planowane, muzyczne, można wziąć instrument i Zerbel Babel się przygotowywać do wspólnego wykonania muzyki i później parady, która przejdzie przez Sopot o godzinie 18 z Pałacu Przyjaciół Sopotu. I tutaj właśnie też od razu mówię, że zachęcam Was naprawdę serdecznie, żeby przyjechać do Trójmiasta z wszelkich zakątków Polski i świata i przywieźć kostiumy swoich ukochanych postaci, Janów Pawłów, Jagny, Boryny, bo to jest parada, w której po prostu będziemy się przebierać i iść jako superbohaterowie filmowi.
0: Mówił Łukasz Alucerostkowski. Wydarzenia Brasswood Soundtracks zaplanowane są i w Sopocie, i w Gdańsku. 12, dokładnie w sobotę, koncert Hollywood Stories w Operze Leśnej. Wyjątkowa scena i wyjątkowi goście. Jeśli chcecie dołączyć do grona publiczności, zapraszam, piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Mam zaproszenie na ten koncert. Szczegółowy repertuar odnajdziecie także na naszych stronach rmfclassic.pl. A teraz obiecana nowość z poczekalni LPMF-u i mam nadzieję, że gdzieś zaświeci na wieczornym niebie jej gwiazda. Dolly Parton, nieodżałowana, wyjątkowa ikona muzycznej sceny. To właśnie ona stworzyła soundtrack i te wspaniałe piosenki do filmu Dumplin' Kluseczka. Girl in the Movies w poczekalni listy.

0: reclamă.
1: Puterea z w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już jutro po 6.30.
5: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
0: Po reklamie.

Angielska Orkiestra Kameralna pod batutą Raymonda Leparta we fragmencie 10 koncertu Grosso opus 6 Jerzego Fryderyka Händla tu RMF Classic. O 20.30 jak co dzień zapraszamy Was, byście wygodnie zajęli miejsca w ukochanych, ulubionych fotelach. No i będzie to okazja, by wsłuchać się w kolejny odcinek lalki Bolesława Prusa, którą na naszej antenie od poniedziałku do niedzieli codziennie o 20.30 i 13.30 czyta wybitny aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn. Kolejny odcinek niebawem, a teraz piosenkę Joe Dassin, Et si tu n'existes pas.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jesień w RMF Classic. Zaczynamy już o 6.30 śniadaniem mistrzów. O 9.30 witamy w świecie lalki, pełnym ciekawostek o XIX-wiecznej Warszawie. A o 13.30 i 20.30 usłyszycie premierowe odcinki tej powieści w wykonaniu Andrzeja Seweryna. O 15.00 nowy popołudniowy magazyn Popkultura, a dzień zakończą muzyczne wieczory. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
0: Po reklamie.
11: Na stres, na korki, na deadline'y działa. RMF Classic.

0: Piosenka Taylor Swift w tej wersji rozbrzmiewa w czwartym sezonie kostiumowego serialu Bridgertonowie, które widzów przenosi w epokę regencji, a więc Anglia XIX wieku. Zostajemy w XIX wieku, ale przenosimy się do Warszawy, którą w sposób barwny i niezwykle wciągający opisał w swojej książce Lalka Bolesław Prus. Czytamy dla Was lalkę codziennie o 13.30 i 20.30 od poniedziałku do niedzieli w interpretacji Andrzeja Seweryna. Czas na kolejny odcinek.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. W Wielki Piątek z rana Wokulski przypomniał sobie, że dziś i jutro hrabina Karolowa i panna Izabela będą kwestowały przy grobach. Trzeba tam pójść i coś dać, pomyślał. Chociaż, dodał po chwili, posłałem im już dywany, ptaszki śpiewające, pozytywkę, nawet fontannę. To chyba wystarczy na zbawienie jednej duszy. Nie pójdę. Ale w Wielką Sobotę sprawa przedstawiła mu się całkiem z nowego punktu. Oszalałem, mówił, więc jeżeli nie pójdę do kościoła, gdzież ją spotkam? Jeżeli nie pieniędzmi, czym zwrócę na siebie jej uwagę? Tracę rozsądek. Chciał zobaczyć pannę Izabela, a jednocześnie lękał się tego i wstydził się swoich półimperiałów. Rzucić 100 złota, jakie to imponujące w papierowych czasach i jakie to dorobkiewiczowskie. No ale co zrobić, jeżeli one właśnie na pieniądze czekają? Może nawet będzie za mało? Chodził tam i na powrót po ulicy naprzeciw kościoła, nie mogąc od niego oczu oderwać. Już idę, myślał. Zaraz, jeszcze chwilę. Ach, co się ze mną stało? Kościół pogrążony był w ciemności, której nie mógł rozproszyć blask kilkunastu świec płonących w srebrnych kandelabrach. Tu i ówdzie na posadzce świątyni widać było niewyraźne cienie ludzi leżących krzyżem albo zgiętych ku ziemi, jakby kryli się ze swoją pobożnością pełną pokory. Od pogrążonych w modlitwie cieniów wzrok jego pobiegł ku światłu i zobaczył w różnych punktach świątyni stoły okryte dywanami, na nich tace pełne bankocetli, srebra i złota, a dokoła nich damy siedzące na wygodnych fotelach, odziane w jedwab, pióra i aksamity, otoczone wesołą młodzieżą. Najpobożniejsze pukały na przechodniów, wszystkie rozmawiały i bawiły się jak na raucie. Przy czwartym stole w głębi kościoła spostrzegł hrabinę Karolową i pannę Izabelę. Wokulski poszedł ku nim, potrącając klęczących i omijając inne stoły, przy których pukano na niego zawzięcie. Zbliżył się do tacy i, ukłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon imperiałów. Boże, pomyślał, jak ja głupio muszę wyglądać z tymi pieniędzmi. Hrabina odłożyła książkę. Witam cię, panie Wokulski, rzekła. Wiesz, myślałam, że już nie przyjdziesz i powiem ci, że nawet było mi trochę przykro. Mówiłam cioci, że przyjdzie i do tego z workiem złota. Odezwała się po angielsku panna Izabela. Hrabinie wystąpił na czoło rumieniec i gęsty pot. Zlękła się słów siostrzenicy, przypuszczając, że Wokulski rozumie po angielsku. Proszę cię, panie Wokulski, rzekła prędko, siądź tu na chwilę, bo delegowany nas opuścił. Pozwolisz, że ułożę twoje imperiały na wierzchu dla zawstydzenia tych panów, którzy wolą wydawać pieniądze na szampana. Ależ niech się ciocia uspokoi, wtrąciła panna Izabela, znowu po angielsku. On z pewnością nie rozumie. Proszę cię, Belciu, rzekła hrabina tonem uroczystym, pan Wokulski, który tak hojną ofiarę złożył na naszą ochronę. Słyszałam, odpowiedziała panna Izabela po polsku. Pani hrabina, rzekł trochę żartobliwie Wokulski, chce mnie pozbawić zasługi w życiu przyszłym, chwaląc postępki, które zresztą mogłem spełniać w widokach zysku. Domyślałam się tego, szepnęła panna Izabela po angielsku. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13.30 do RMF Classic.

0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Kto zdobędzie Złotego Lwa?
2: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
2: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba.
2: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Przed wami utwór, który dołącza do repertuaru RMF Classic. Będzie bardzo sentymentalnie, bo to piosenka z lat 80., która trafiła do filmu z tamtych lat, a dokładnie z roku 87. Manekin, komedia romantyczna w reżyserii Michaela Gottlieba. To w jej kadrach zaśpiewali Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

To był fragment soundtracku z filmu Stanisława Barei, Poszukiwany, poszukiwana, z muzyką Jerzego Matuszkiewicza, rok 73. Tu RMF Classic. Wkrótce melodia, którą wyśpiewał Charles Aznavour, a po wielu, wielu latach repertuar Aznavoura wzięła na warsztat wspaniała wiolonczelistka Camille Thomas i to właśnie jej wersję Omenemua usłyszycie już niebawem w RMF Classic. A ode mnie na do usłyszenia utwór Johannesa Brahmsa. Będzie to fragment jego trzeciej symfonii, którą wykona Orkiestra Filadelfijska, a poprowadzi Riccardo Muti. Dziękuję za wspólny wieczór i do usłyszenia. Jadwiga Polus.

0: Reklama.
1: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Zawsze w twojej tonacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku enigmatyczne spotkanie, czyli sport, góry, adrenalina i pomaganie. Połączymy te wątki, do tego przegląd nowości filmowych, czyli raport z festiwalu w Wenecji filmowego od Natalii Ryby. I jeszcze sprawdzę, czego warto szukać we wrześniu na niebie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Twój codzienny rytuał piękna.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Wspominałem w poprzednim spotkaniu z Państwem, że takim miejscem, gdzie rodziły się i rozwijały samochody elektryczne, była Francja. Stało się to za sprawą inwencji i pomysłowości francuskich inżynierów, francuskich techników, którzy właśnie te samochody elektryczne budowali, ale głównym, a właściwie może bardzo istotnym powodem tego, że po drugiej stronie kanału La Manche w Wielkiej Brytanii samochody elektrycznych nie było i się nie rozwijało. Była przygoda, jaką przeżyli profesorowie z Finsbury Technical College, którzy zbudowali świetny zresztą trójkołowy pojazd napędzany elektrycznie. Profesorowie William Ayrton i John Perry w 1882 roku pojawili się na ulicach Londynu w trójkołowym wózku, który był napędzany silnikiem Zenogrusza Gramma. Wspominałem o nim w poprzednim spotkaniu z Państwem, miał akumulator Gastona Planta i wobec tego był naprawdę dobrym samochodem elektrycznym. Jechał z szybkością 12 km na godzinę, co obecnie może śpieszyć, ale to się okazało, że ta prędkość jest za duża. Mianowicie w Wielkiej Brytanii obowiązywał wtedy tak zwany Red Flag Act. Red Flag Act to była reakcja prawna Parlamentu Brytyjskiego na pojawiające się różne pojazdy mechaniczne. Mianowicie zarządzono, że przed każdym pojazdem mechanicznym musi iść człowiek z czerwoną flagą i ostrzegać, że nadjeżdża taki jakiś potwór mechaniczny, bez koni, bez pedałowania, no i że trzeba się tego wystrzegać. William Ayrton i John Perry takiego gońca z flagą czerwoną nie mieli. Co więcej, ponieważ poruszali się z prędkością 12 km na godzinę, więc to musiałby być biegacz z tą flagą, a nie maszerujący człowiek. W związku z tym ci dwaj wspaniali konstruktorzy zamiast nagrody otrzymali karę. Mianowicie skazano ich prawomocnym wyrokiem za przekroczenie przepisu Red Flag Act. Od tego czasu w Wielkiej Brytanii nowych samochodów przez długi czas nie zobaczymy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jesień w RMF Classic. Zaczynamy już o 6.30 śniadaniem mistrzów. O 9.30 witamy w świecie lalki, pełnym ciekawostek o XIX-wiecznej Warszawie. A o 13.30 i 20.30 usłyszycie premierowe odcinki tej powieści w wykonaniu Andrzeja Seweryna. O 15.00 nowy popołudniowy magazyn Popkultura, a dzień zakończą muzyczne wieczory. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Mnie? Wyszeptał Noah. Przecież byłeś w dwóch miejscach zbrodni. Zaśmiał się Watcher. Oto jesteś podejrzewany. Nie ściemniaj, synu. Więc jak ten facet wygląda? Zainteresował się Noah. Umięśniony, wysportowany brodacz. Padło w odpowiedzi, a Noah aż westchnął zrezygnowany. Watcher kontynuował. Żeby utrzymać taki zarost, musi łazić do Barbera co najmniej raz na tydzień. Pamiętam, że był opalony na murzyna, a jak pierwszy raz wszedł, połowę gęby zasłaniały mu lustrzane awiatory. Potem przychodził już w kwadratowych, optycznych okrzach, wielkich jak u jakiegoś rapera. Mówi ci to coś? Nic, zupełnie. Mruknął Noah. Kiedy próbowałem go obezwładnić, był zamaskowany. Miał pończochę na twarzy i żadnej brody. Może przykleił sobie ten zarost dla kamuflażu? To pewnie dlatego nie opublikowali rysopisu. Zgodził się z nim Watcher. Cieszę się, że nie wziąłem całego jego złomu, bo mówili, że pasował do rzeczy, które ten klient zrabował innej kobiecie. Ona podobno przeżyła atak. To było jakiś czas temu. Jeszcze innej? Samotnej sprzątaczce z Hetmańskiej. Mieszkała niedaleko mojego sklepu i czasami dawałem jej zarobić, jak trzeba było gruntownie umyć witryny. Swego czasu na Grochowie dużo mówiło się o tym gwałcie. Ludzie byli wstrząśnięci, bo wierzmy się, nam wszyscy znamy, a bydlaka nie znaleźli. Musiał być przyjezdny. Z tego co wiemy, Wajanaskiewicz nadal tam mieszka. Gmina dała jej kasę na nowe drzwi i porządne zamki. Dostała też jakąś zapomogę na otarcie łez z urzędu. Każdy się dziwił, że to ją wybrał na ofiarę. Miła kobita, tylko starszawa. Jeśli mam być szczery, to raczej nie ma na czym oka zawiesić. Widziałeś, jakim samochodem przyjechał do ciebie ten klient? Wrócił do poprzedniego wątku Noah. Czarnym SUV-em. Watcher nawet się nie zastanawiał, jakby odpowiedź miał przygotowaną. Roześmiał się. Myślisz dokładnie jak ci gliniarze. Mieli do mnie pretensje, że nie zanotowałem numerów. A nie zanotowałeś?
2: Nie.
1: Odrzekł szybko, a Noah poczuł, że facet kłamie. Nic jednak nie powiedział, bo Watcher ciągnął.
2: Zaparkował tego mysia w sąsiedniej uliczce. Traf chciał, że kiedy do niego wsiadał, szedłem akurat wyrzucić mysz z pułapki, a kontenery mam od Kordeckiego. To był stary model GLE. Sądzę, że obaj widzieliśmy tego samego typa, bo widzisz, okazało się, że ten odcisk jego klucza pasuje do mieszkania drugiej dziewczyny z Bemowa, Darii Walewskiej.
1: No a długo milczał. Kiedy się odezwał, starał się, żeby jego głos nie zdradzał ekscytacji.
2: Więc mówisz, że masz sklep na Grochowie? Przy placu Szembeka, potwierdził Watcher. A kobietę, której złoto miał tamten, zaatakowano ledwie kilka przecznic dalej. Więc zastanawiam się, po co on mi to przyniósł? Powinien był znaleźć inny lombard, najlepiej gdzieś na drugim końcu Warszawy. Strasznie ryzykował.
1: Oni tak pogrywają z policją, odezwał się Noah. Ryzyko ich nakręca. Kto wie, może chce być złapany?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.